0: na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest ten...

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam.
2: Większy wieczny odpoczynek w Gliwicach. Miasto bezpłatnie pozyskało z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki, dzięki którym możliwe będzie powiększenie cmentarza centralnego, wyjaśnia prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
3: Gliwice od wielu lat zabiegały o to, by od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pozyskać działki, dzięki którym będzie można rozbudować cmentarz centralny. To się udało, otrzymaliśmy te działki bezpłatnie. I dzięki temu teraz możemy powiększyć cmentarz centralny o sporą część, na której wybudujemy kolumbarium.
2: Ile miejsc pochówku przybędzie dzięki tym nowym działkom?
3: Zakładamy, że na tej powierzchni zmieści nam się kolumbarium na 1000 pochówków.
2: Na jaki czas zostaną zabezpieczone te miejsca? Jak szacunkowo dużo jest właśnie ich potrzebnych? Ile na przykład rocznie zostaje tam pochowanych osób?
3: Na ten moment wydaje się, że do roku 2035 powinniśmy mieć tutaj zapewnione pochówki właśnie w tej części kolumbarium. No muszę przyznać, że właśnie kolumbaria cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż te takie pochówki tradycyjne, ale przypomnijmy, że też na cmentarzu powstała taka część ekologiczna, gdzie są pochówki robione w nieco inny sposób, bo to są urny, które ulegają biodegradacji. Te miejsca wyglądają nieco inaczej, nie ma tam płyt nagrobkowych, są ławki, zieleń, tylko niewielkie oznaczenia, że właśnie w tym miejscu ten pochówek ma miejsce.
2: W takim razie teraz miasto od razu przejmuje te działki i rusza z pracami, jak to będzie?
3: Tak, mamy powierzchnię prawie 2 hektary, to jest spora wartość, prawie 450 tysięcy złotych i chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować projekt kolumbarium na mniej więcej 1000 pochówków.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wsparcie dla kultowych miejsc, ułatwienia dla uprawiających ginące zawody i specjalnie stworzona strona internetowa to tylko część zmian, jakie przynosi krakowska nowelizacja uchwały o najmie lokali komunalnych. Procedury mają być prostsze, a zasady dopasowane do potrzeb najemców.
4: Marcin Paradrz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
5: Panie dyrektorze, zupełnie bez echa przeszła informacja na temat nowych zasad najmu lokali komunalnych. Rzecz dziwna, bo gdy zamyka się lokalny zakład rzemieślniczy, lokalny sklepik gdzieś prowadzony od lat, nie wiem, głębokiego PRL-u, to nagle mamy ajwaj, znika coś, co trwało na mapie Krakowa przez lata, a tu zero zainteresowania. A się okazuje, że te zasady może nie są jakąś kopernikańską rewolucją, ale zdecydowanie zmieniają sposób patrzenia na wynajem lokali komunalnych i zbliżają nas trochę ku zachodowi ku właśnie trosce o takie niematerialne dziedzictwo, czy to rzemieślnicze, czy handlowe.
4: Zgadza się. Niestety tak jest, że te złe wiadomości się sprzedają lepiej, dlatego jak mamy taką sytuację, że jakiś biznes, jakiś lokal się zamyka, wówczas jest bardzo duże zainteresowanie. A w drugą stronę, jeżeli się coś otwiera, jest jakaś pozytywna informacja, to już nie budzi takiego naszego zainteresowania i to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o miejskie lokale użytkowe, to jest to ponad 3000 lokali w całym mieście. Jest to olbrzymi zasób, z którego korzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Właśnie od września 2026 roku wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy, które regulują zasady najmu lokali użytkowych.
5: Bo mamy nowelizację uchwały w tej sprawie i one przewidują, że ma być prościej, łatwiej i tak jak już wspomnieliśmy, z troską o to dziedzictwo.
4: Tak jest. To, co nam głównie przyświecało przy tworzeniu tych nowych przepisów, to aby uprościć sposób wynajęcia lokali zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organizacji pozarządowych, aby ułatwić, maksymalnie uprościć dla osób fizycznych, które na przykład chcą wynająć sobie garaż albo miejsce postojowe, oraz wprowadziliśmy mechanizmy ochrony takich lokali kultowych, które na stałe się wpisały w krajobraz miasta i mamy teraz możliwość ich wsparcia, jeżeli mają jakieś kłopoty finansowe, mają problem z utrzymaniem się na rynku. Mamy teraz możliwość ich wsparcia poprzez obniżkę czynszu.
5: No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zmiany w uchwale o najmie lokali komunalnych. To może zaczniemy właśnie od tego, dlaczego ma być łatwiej.
4: Może zacznę tak. Cała praca nasza nad nowymi przepisami zaczęła się od głębokich konsultacji, zarówno ze środowiskiem organizacji pozarządowych, które korzystają z miejskich lokali, jak i z przedsiębiorcami. I tutaj najpierw wsłuchaliśmy się w ich głos, w ich potrzeby i te nowe przepisy są próbą odpowiedzi właśnie na te potrzeby, które zostały zgłoszone. Także staramy się, aby nowe przepisy odpowiadały aktualną potrzebą i temu, czego rynek od nas wymaga. I możemy podzielić na kilka grup te nowe regulacje. Pierwsza rzecz, organizacje pozarządowe. Przede wszystkim zmniejszamy wysokość kaucji, którą organizacje pozarządowe wpłacają przy wynajęciu lokalu. Do tej pory było to 300% miesięcznego czynszu, teraz będzie dla tych organizacji 100%, aby z nim dużo łatwiej wejść, wynająć lokal, jest niższy próg wejścia do wynajęcia lokalu z zasobu gminnego. Po drugie, mamy możliwość wskazania lokali, o najem których w dwóch pierwszych przetargach będą mogły się ubiegać tylko organizacje pozarządowe, a więc nie będą musiały rywalizować na przykład z przedsiębiorcami. I to jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, główne ułatwienia. Ponadto wydłużamy terminy na doniesienie różnych dokumentów przy zawieraniu umów, na przykład dokumenty do podpisania umowy najmu. Do tej pory wymagaliśmy, aby najemca nam przyniósł w ciągu 6 dni. Teraz wydłużamy to do 14 dni, tak żeby ten proces przebiegał tak spokojniej, bez stresu, żeby to było wszystko łatwiej.
5: Nie obawia się dyrektor, że ktoś postawi zarzut, że państwo faworyzują jakąś grupę, że łamiemy zasady wolnego rynku, które obowiązywać powinny i nie wiem, jakieś być może konstytucyjne nawet prawa, bo czasami nawet sięgamy do tej ustawy zasadniczej i do sprawiedliwości społecznej.
4: Nie obawiam się absolutnie. Zasób miejskich lokali użytkowych nie ma służyć wyłącznie temu, aby generować maksymalny zysk. To jest również zasób, który ma służyć realizacji takich celów czy takich funkcji, które na rynku komercyjnym nie miałyby możliwości funkcjonowania. I z takiego założenia wychodzę. Dlatego główne grupy, które mają wsparcie od miasta w zakresie wynajmu lokali użytkowych, to są przede wszystkim przedsiębiorcy z zakresu branż chronionych i zanikających, a więc różni szewcy, galetnicy, mikroprzedsiębiorcy prowadzący cukiernie, takie tradycyjne, a więc te zawody, które giną z naszego miasta, z których usług przecież wszyscy byśmy chcieli dalej korzystać. Drugą taką grupą są organizacje pozarządowe, a więc podmioty, które z założenia nie są nastawione na zysk, ale na realizację jakichś celów prospołecznych. I to są te grupy, które mają pewne wsparcia, a w pozostałym zakresie wynajem miejskich lokali odbywa się na bardzo transparentnych i konkurencyjnych zasadach, gdyż wszystkie lokale wynajmowane są co do zasady w przetargach, które są publiczne i o wynajęciu lokalu decyduje licytacja i ten, kto zaproponuje najwyższą stawkę czynszową, ten otrzymuje prawa do zawarcia umowy najmu.
5: To wracamy w takim razie do tych nowych zasad. Wsparcie najemców w trudnych sytuacjach losowych poprzez możliwość czasowego obniżenia czynszu to jest game changer.
4: Tak, to jest właśnie próba odpowiedź na realne sytuacje, jakie występują. W momencie, jeżeli ktoś prowadzi mały zakład usługowy, doznaje jakiegoś wypadku, choroby, nie może prowadzić działalności, dzięki temu rozwiązaniu, które wprowadzamy, i mamy możliwość obniżki mu czynszu na ten okres, kiedy z uwagi na chorobę, jakiś wypadek losowy, nie może prowadzić działalności. I co co warte podkreślenia. Okazuje się, że to jest mechanizm potrzebny, bo już pierwszego dnia, jak weszły nowe przepisy, to już mieliśmy wniosek złożony w tym zakresie, gdyż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
5: No i będziemy mieli też dłuższe ulgi czynszowe. Patrzę, wspomagam się ściągą, 270 dni nawet.
4: Do 270 dni, a więc to jest ten maks, wydłużamy okres, na który możemy udzielić obniżki czynszu w momencie, na okres od wynajęcia lokalu do rozpoczęcia działalności. 270 dni to jest maksymalny okres, on będzie występował w sytuacjach, jeżeli na remont danego lokalu będzie potrzebne pozwolenie na budowę, zgoda konserwatora i to wtedy będzie możliwość zastosowania tego maksymalnego okresu. W innych przypadkach on będzie krótszy, natomiast istotnie jest to duża zmiana w porównaniu z tymi przepisami, które były dotychczas, bo dotychczas mieliśmy możliwość udzielenia takiej obniżki na okres do 90 dni, a więc mamy tutaj znaczne wydłużenie.
5: Też czynsze nie będą waloryzowane w pierwszym okresie najmu. To też chyba dobra rzecz dla tych, którzy na przykład zaczynają, gdzieś startują z własnym biznesem, no i być może no, nie zawsze ten zysk jest taki, jaki byłby oczekiwany w tym pierwszym okresie.
4: Tak, no tutaj wyszliśmy z założenia, żeby osoby, które świeżo wynajęły lokal, żeby nie miały waloryzowanego czynszu. Co roku w lutym wszystkie czynsze w lokalach użytkowych są waloryzowane. I dzięki zmianom przepisów teraz lokale, które są wynajęte, nie wiem, 4 miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, tej waloryzacji przychodzić nie będą. No tak, żeby świeżo wynajęty lokal od razu nie miał zwaloryzowanej stawki czynszowej.
5: I mamy też bardzo poważną zmianę, czyli utrzymanie przetargów celowych. To jest rzecz istotna właśnie w przypadku tych, w cudzysłowie oczywiście, kultowych lokali typu kawiarnie, no mieliśmy niedawno otwarcie Rio, czy różnych księgarni i na przykład Nowa Huta i Centrum C, lokal po sklepie papierniczym i właśnie będzie musiała być utrzymana podobna działalność, dobrze rozumiem, ta celowość przetargów?
4: Tak, jest to mechanizm, który był w poprzednim przepisach, ale tak Państwo, mam nadzieję, zauważyliście, w ostatnim czasie coraz szerzej z niego korzystamy, bo i kawiarnia Rio, o której Pan powiedział, i antykwariat przy ulicy Jana, który też niedawno wynajęliśmy, i właśnie lokal nad centrum C1, gdzie lokal ten będzie można wynająć wyłącznie na sklep papierniczy lub księgarnię, której też będzie możliwość prowadzenia działalności takiej kulturalnej w ograniczonym zakresie małej kawiarni. A więc jest to narzędzie, z którego korzystamy i będziemy i chcemy korzystać właśnie, aby utrzymywać tradycyjne funkcje w jakichś lokalach albo wprowadzać takie funkcje, na których zależy mieszkańcom. Że gdzieś jakieś funkcji zaczyna brakować, mamy sygnały, że na przykład nie wiem, jakiś mały sklep spożywczy albo jakieś inne rzeczy w danej okolicy byłyby przydatne. Jest to narzędzie,

0: gdzie po zadaniu odpowiednich kryteriów każdy może z łatwością odszukać lokal, który odpowiada jego potrzebom.
1: To powiedzmy, jak się właśnie nawiguje po tej wyszukiwarce, co tutaj mamy?
0: Możemy sobie zaznaczyć, w której dzielnicy nas interesuje lokal. Na przykład zaznaczymy sobie, że szukamy lokalu, no dajmy na to, na Grzegórzkach. Później możemy sobie zaznaczyć, jakiej powierzchni lokal nas interesuje, dajmy od 50 do, nie wiem, 300 metrów na przykład.
1: Ma dyrektor rozmach.
0: No i możemy, i dajemy szukaj, wyszukiwarka nam wskazuje, jakie lokale mamy dostępne. Na najbliższym przetargu będzie lokal na przykład na Rogozińskiego 5 o powierzchni 179 metrów i od razu będzie to lokal o najem którego będą się mogły ubiegać wyłącznie organizacje pozarządowe w dwóch pierwszych przetargach. A więc też jest zastosowany ten mechanizm z nowych przepisów, który ułatwi organizacjom pozarządowym ubieganie się o najem lokali miejskich.
1: Czy za pomocą tej strony będziemy mogli od razu zgłosić wolę akces do takiej licytacji, czy to jeszcze za wcześnie? Czy testujemy dopiero to narzędzie?
0: Za pomocą tej strony będziemy mogli wyszukać lokal, uzyskać informacje o jego podstawowych parametrach, znajdziemy kontakt do osoby, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania na temat lokalu, będziemy mogli znaleźć kontakt do osoby, z którą można się będzie umówić na obejrzenie lokalu, a żeby złożyć ofertę do przetargu, tutaj trzeba będzie złożyć taką ofertę na specjalnie dedykowanym do tego druku i złożyć ją na dzienniku podawczym Zarządu Budynków Komunalnych w sposób, który jest określony zawsze w ogłoszeniu o przetargu.
1: Państwo też taki newsletter rozsyłają z aktualnymi ofertami. Tak. To też dobra rzecz.
0: Trzeba się zapisać, tak żeby żadna oferta nikogo nie ominęła. Są również najczęściej zadawane pytania, odpowiedzi na te pytania, a więc staraliśmy się, aby strona była dostosowana do współczesnych standardów, żeby była prosta, przejrzysta i żeby to było narzędzie, które ułatwi przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym wyszukanie lokalu, który ich interesuje i jego wynajęcie później.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Projekt wdrożenia w Warszawie nocnej prohibicji rodził się w bólach, ale obowiązuje już w całym mieście. Po niemal 4 miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.
4: Całe miasto!
5: W takiej atmosferze przed rokiem Rada Warszawy obradowała na temat programu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wówczas jedynie w dwóch dzielnicach wprowadzony został pilotażowy projekt nocnej prohibicji. W całym mieście działa on od czerwca. Ratusz zaprezentował raport, według którego efekty są zauważalne. Spadła liczba interwencji związanych z alkoholem, wzrosło zaś bezpieczeństwo. O to, jak oceniają działanie programu, spytaliśmy dziś mieszkańców Warszawy.
6: Super. Mieszkam tam na Stawkach i właśnie przestali u nas w nocy krzyczeć różne brzydkie rzeczy pod oknami.
5: Czyli z perspektywy mieszkańca sukces?
6: Z perspektywy mieszkańca to jest super, to miałoby być zrobione jeszcze parę lat temu.
7: Owszem, popieram. Uważam, że tak powinno być.
5: A uważa pani, że to działa, czy jeszcze tych efektów nie do końca widać?
7: Nie widać, dlatego to jest tak. Jeżeli nie będzie mógł kupić sobie alkoholu w nocy, to wiem z doświadczenia, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
8: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne w jak najszerszym zakresie, a wszystko jest sprawą ludzi, ich wychowania i dobrych manier lub złych. Ewentualnie pilnowania porządku przez do tego służby uprawnione, które też płacimy.
9: Każdy taki, proszę pana, pomysł jest dobry, bo uważam, że picie alkoholu nie jest niczym dobrym, więc tym bardziej w nocy. Jedynie martwi mnie tylko to, że tak jak kiedyś była taka sytuacja, że jak nie można było kupić alkoholu za komuny, to były tak zwane mety. Teraz jest zasadnicze pytanie, czy te mety nie wrócą.
5: Czyli uważa pan, że sam program dobry, ale potrzeba byłaby jeszcze taka dodatkowa kontrola?
9: Dokładnie. Sam program oczywiście. Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem, jak idzie się, prawda? Więc wtedy jest bezpieczniej.
5: Odniesieniem dla skuteczności nocnej prohibicji mogą być dzielnice pilotażowe. W nich najwyraźniej dostrzec można zmiany, jakie zachodziły po wprowadzeniu ograniczonego zakazu i rozszerzeniu go na całą stolicę.
10: Julian Rembelski, rzecznik prasowy dzielnicy Praga Północ. Z tego pilotażu, który został wcześniej u nas wprowadzony, w porównaniu z analogicznym

0: okresem rok wcześniej odnotowano 10% mniej interwencji straży miejskiej, a także nocnych interwencji, o 20% mniej policyjnych interwencji i o 52% mniej wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu. To liczby coś pokazują. Cieszymy się także, że był to pewien przykład dla innych dzielnic, chociażby też z tego powodu, że wiemy o takim zjawisku, które nazywa się turystyką, powiedzmy zakupową czy alkoholową. Oczywiście to nie było nagminne, natomiast no, mamy świadomość, że takie zjawiska występowały.
1: No właśnie, czy w takim razie po tych 4 miesiącach działania ogólnowarszawskiego programu zauważyliście zmiany względem tego okresu, gdy tylko był pilotaż w 2 dzielnicach?
0: Tak, też to widać w badaniach opinii publicznej, bo rzeczywiście większość osób, które zamieszkują, deklarowało, że odczuło skutki tego ograniczenia, ale ocenia je pozytywnie. Natomiast też jest bardzo ważne to, że sam ten zakaz nie wpłynął jednoznacznie negatywnie na przedsiębiorców, którzy sprzedają. Przedsiębiorcy się dostosowali do tych nowych regulacji. Oczywiście pewnie są gdzieś pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do łamania tego zakazu, natomiast u nas w dzielnicy nie odnotowaliśmy tego i nie doszło do zamknięcia lokali. Po prostu te lokale przestały sprzedawać alkohol w tych wyznaczonych godzinach.
1: Dzielnicą, która od początku walczyła o ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, były Bielany. Zarządowi dzielnicy nie udało się jednak przeforsować dołączenia do pilotażu. Pytamy więc, co przyniosły minione 4 miesiące.
2: Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Jako burmistrz bardzo o to zabiegałem, ponieważ jako dzielnica byliśmy niestety w niechlubnej czołówce dzielnic warszawskich pod względem liczby interwencji straży miejskiej, policji, a tak samo niestety aktów dewastacji pod wpływem alkoholu. I ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wprowadzenia tego zakazu, bo tych zgłoszeń mam ewidentnie mniej. Mam ewidentnie mniej aktów dewastacji mienia publicznego. Mówimy tutaj o parkach, o ławkach, o placach zabaw. A z drugiej strony nie widzimy absolutnie żadnej zmniejszonej liczby wydawanych koncesji. Na rynku wszystkie te punkty, które są, zostały. Wzrosło zadowolenie mieszkańców i to rozwiązanie, o które bardzo zabiegaliśmy, przynosi efekty, z czego ja naprawdę bardzo się cieszę, bo jak spokojnie się żyje, to wtedy wszystkim nam lepiej żyje jako mieszkańcom Bielan i całej Warszawy.
1: Temat nocnej prohibicji nie jest już sprawą lokalną. Nad regulacjami pracuje Sejm. Póki co nie doszło jednak do porozumienia.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, a mediana wynagrodzeń jest to ponad 2000 zł niższa od średniej krajowej. GUS wziął pod lupę polskie pensje. O szczegółach Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
5: O wynagrodzeniach nie warto mówić wyłącznie przez pryzmat jednej wartości, czyli popularnej, średniej krajowej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że obraz wynagrodzeń w Polsce jest znacznie bardziej zróżnicowany. Według najnowszych danych GUS w marcu 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 9698 zł i 95 groszy. Mediana wynagrodzeń była jednak wyraźnie niższa i wyniosła 7530 zł i 45 groszy. Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa nie niższe. Już to pokazuje, że sama średnia nie opisuje w pełni sytuacji płacowej pracowników. W skali zróżnicowania wynagrodzeń mówią także wartości poszczególnych decyli. W marcu 2026 roku pierwszy decyl wynagrodzeń wyniósł 4806 zł. Czyli tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. A próg wejścia do najwyższej wynagradzanych 10% wynosił 15 424,85 zł. To pokazuje, jak silnie zróżnicowane są płace w gospodarce narodowej. Bardzo ciekawe wnioski przynosi także publikacja GUS Struktura Wynagrodzeń według zawodów. Zawiera ona wyniki badania obejmującego podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób. I pokazuje różnice w poziomie wynagrodzeń między grupami zawodów. Wśród wielkich grup zawodów najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania, wśród specjalistów mediana wyniosła 9466 zł i 17 groszy, a wśród pracowników usług i sprzedawców 5281 zł i 3 grosze. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą medianą przekroczyła 6900 zł. Z badania wynika też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników wyniosło ponad 15 tysięcy złotych, a wśród specjalistów blisko 11 tysięcy złotych. Dane te pokazują, że nie ma jednej typowej pensji. Zawarte w publikacji dane pokazują również, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie są jednakowe w każdej grupie zawodowej. W większości wielkich grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, a największe różnice odnotowano wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 23,7% oraz robotników przemysłowych i rzemieślników – 22,6%. Były jednak również grupy, w których mediana kobiet była wyższa niż mężczyzn. Dotyczyło to m.in. rolników, ogrodników, leśników i rybaków, gdzie przewaga wynosiła 6,5%, a także pracowników biurowych, gdzie ta przewaga wynosiła 0,2%. Takie dane, które teraz przedstawiamy, dają znacznie pełniejszy obraz rynku pracy. Pokazują nie tylko poziom wynagrodzeń, ale też ich rozkład oraz zróżnicowanie m.in. ze względu na wykonywany zawód i płeć.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigórski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden. Måneskin.

0: Cubus. Motorhead. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Ponad 7 milionów Polaków jednocześnie pracuje i opiekuje się dziećmi albo dorosłymi, ale niesamodzielnymi krewnymi. Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się temu, jak idzie im godzenie jednego z drugim. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
2: Spośród wszystkich przebadanych przez nas osób w wieku od 17 do 74 lat, aż 17 milionów 200 tysięcy to osoby pracujące. W tej grupie prawie 7 milionów 300 tysięcy to osoby sprawujące jednocześnie opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub nad starszymi krewnymi, którzy takiej opieki wymagają. Godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi jest oczywiście głównie domeną osób w wieku produkcyjnym, czyli najczęściej i najbardziej zaangażowanych zawodowo i równolegle najczęściej mających dzieci w wieku, z którym łączą się obowiązki opiekuńcze. Optymistyczne jest to, że prawie 2/3 wszystkich pracujących i sprawujących też opiekę nie widzą większych problemów z łączeniem tych aktywności. Część zresztą podejmuje różne działania i decyzje, nawet dotyczące zmiany pracy, by móc się wszystkim zajmować w odpowiedni sposób. W tym kontekście możemy też powiedzieć, że połowa wszystkich opiekujących się dziećmi korzysta ze wsparcia żłobków, przedszkoli, szkolnych, świetlic i zawodowych opiekunów. 1/3 zaś wszystkich pracujących i jednocześnie opiekujących się dziećmi lub starszymi krewnymi wskazuje z kolei na konkretne utrudnienia w godzeniu tych aktywności, głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę, czy nieprzewidywalny albo niedogodny jej harmonogram. W ostatnim przypadku może chodzić na przykład o pracę w nocy, czy też w weekendy. Widać więc, że umiemy, powiedziałbym, że bardzo dobrze godzić pracę z opieką i w zdecydowanej większości nie narzekamy na to, a jeśli coś nam w tym kontekście nie odpowiada, to czynniki związane z organizacją pracy, nie zaś sama konieczność czy potrzeba godzenia tych obowiązków. Wydaje się też, że wciąż istnieje możliwość wprowadzania rozwiązań, które z korzyścią i dla tych, którzy sprawują opiekę, i dla tych, którzy jej wymagają, i chyba też dla pracodawców, ułatwiałyby łączenie jednego z drugim. Na przykład większa elastyczność pracy mogłaby być istotna dla tych, dla których zbyt długi czas pracy lub jej harmonogram są poważnym wyzwaniem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Walka z billboardami w Katowicach. Grupa mieszkańców założyła inicjatywę pod hasłem Wykopujemy reklamy. Oto jak działają, pytam członkinię tej grupy, Izabelę Bonisławską. Co to oznacza, że wykopujecie reklamy? Bo mam nadzieję, że nie łapiecie za łopaty i nie wykopujecie billboardów.
4: Nie, no tak dosłownie to nie wykopujemy. My działamy w granicach prawa i robimy wszystko legalnie.
3: O co chodzi w tej waszej akcji? O co chodzi w waszej grupie?
4: Nasza grupa powstała dlatego, że mamy dość takiego chaosu reklamowego, który jest w przestrzeni miasta, czyli te wszelkie billboardy, szmaty, wielkoformatowe reklamy i po prostu jest tego za dużo. Jesteśmy atakowani z każdej strony jakimiś informacjami i jesteśmy po to, żeby posprzątać trochę, wykopać te reklamy z przestrzeni publicznej.
3: Jak to robicie? Bo to wszystko odbywa się legalnie, formalnie. Jak to wygląda? Widzicie taki billboard i co dalej?
4: Wygląda tak, że z uprzejmości profilu Gliwice nie Hasiok otrzymaliśmy od nich taki skrypt, dzięki któremu nasz jakby system jest zautomatyzowany. No i działa to tak, że idziemy sobie, widzimy jakiś wielki billboard i po prostu sprawdzamy, czy jest on legalnie. Czyli robimy zdjęcie, dajemy lokalizację, sprawdzamy w geoportalu, na jakiej działce on leży. No i jeżeli leży na przykład na działce od Skarbu Państwa, no to na przykład wysyłamy taki wniosek do Urzędu Miasta z pytaniem, czy na taki billboard zostało wydane pozwolenie, żeby taki powstał. Albo jak jest na przykład przy drodze, to sprawdzamy, czy zostało wydane pozwolenie na budowę.
3: W ilu przypadkach odpowiedź brzmi, że jest to nielegalne?
4: Jak ja tak sobie to sprawdzam, w sensie na przykład jak ja wysyłam zgłoszenia, no to jest to tak z no 70%, że jest nielegalnych.
3: I co dalej? Już ustaliliśmy, że ten billboard jest nielegalny i teraz jak się go pozbyć?
4: W niektórych przypadkach, jak na przykład taki wniosek trafia do PINW, czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, no to wtedy już oni sami biorą się do roboty i wypowiadają umowę albo sami to po prostu rozbierają. Ja już w sumie nie wiem, jak to wygląda po stronie PINW, no ale taki wniosek trafia do PINW i są ogromne kary, jak na przykład jest taki billboard przy drodze, więc szybko się takich billboardów pozbywają.
3: Wy działacie od końca sierpnia, ale macie już kilka takich naocznych sukcesów na swoim koncie. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć, co wam się już udało zrobić, czy inaczej, co wam się udało wykopać z Katowic?
4: Pod koniec sierpnia tak się oficjalnie jakby ogłosiliśmy, bo już działamy od początku lata, tak zgłaszamy mocno te reklamy, a udało nam się wykopać reklamę na przykład na ulicy Ceglanej. Był to wielki billboard, gdzie wydawałoby się, że taki wielki billboard z taką konstrukcją budowlaną będzie legalny, a okazało się, że nie jest, że nie ma pozwolenia na budowę. No i w sumie szybko to poszło, bo chyba miesiąc i już go nie było, więc to była szybka piłka. Też przy cmentarzu komunalnym pozbyliśmy się paru billboardów. No i teraz czekamy jeszcze na wiele, wiele innych billboardów, które mają zostać ściągnięte, tylko jeszcze nie zostały, bo pewnie tam są jakieś rzeczy formalne po stronie inwestorów, czy tam odpowiedzialnych za te billboardy.
3: Czy wy zajmujecie się tylko tymi billboardami przydrożnymi, tymi wolno stojącymi, czy wszystkimi reklamami, które są w mieście? Jak to wygląda tutaj z tej strony?
4: Wszystkie reklamy, jakie są w mieście, w Katowicach na Granicznej.
3: Na osiedlu Paderewskiego.
4: Tak, na osiedlu Paderewskiego, dokładnie. Tam na płocie było pełno takich, no, materiałowych reklam. To też zostało zgłoszone i szybko to zostało ściągnięte, więc wszystkie reklamy, jakie są dookoła nas, czy na kamienicach, czy na jakichś wielkich budynkach, na Zenicie też jest taka wielka reklama. To wszystkie po prostu, które są, sprawdzamy ich po prostu legalność, czy są zgodnie z prawem postawione.
3: I tu można by się było zdziwić, bo jeżeli widzimy reklamę na jakimś budynku, czy na kamienicy, na fasadzie kamienicy, to generalnie chyba każdy z nas myśli, że ktoś się na to zgodził, a to wcale nie jest takie oczywiste.
4: Tak, tak, to nie jest oczywiste i w wielu przypadkach jest tak, że wcale nie ma na to zgody, ale one sobie po prostu wiszą.
3: I jak się zorganizowaliście? Bo podejrzewam, że nie działacie we dwójkę lub trójkę.
4: U mnie to wyglądało tak, że obserwowałam profil Gliwicenie Hasiok. Ja jestem z Gliwic, od ponad roku mieszkałam w Katowicach, no i widziałam, że w Gliwicach fajnie to działa i też chodziłam na spacery w Katowicach i denerwowały mnie te reklamy. I zastanawiałam się, co z tym zrobić, więc ja napisałam do nich, do Gliwicenie Hasiok, i serdecznie ich pozdrawiam. Co można zrobić, jak zgłaszać te reklamy? No bo oni już tą ścieżkę przeszli. Skierowali mnie do Agnieszki z Mieszkańcy dla Katowic. Ja się do niej odezwałam, no i się zadzwoniłyśmy. No i ona tam miała skrypt właśnie od chłopaków z Gliwicenie Hasiok. No i tak się zgadałyśmy i testowałam, jak to działa. Potem Agnieszka zorganizowała takie spotkanie online, gdzie zebrała chętnych ludzi do współpracy. No i tak działamy razem.
3: Czy można się do was jakoś zgłosić? Czy każdy mógłby też taką działalność jak wyprowadzić albo razem z wami?
4: Jest w ogóle bardzo taki pozytywny odzew. Jak założyliśmy konto na Facebooku, wykupujemy reklamy, to bardzo dużo osób do nas zaczęło pisać, że robimy super robotę, że wow, że w końcu w Katowicach coś się dzieje i bardzo dużo osób do nas wysyła jakieś właśnie zdjęcia reklam albo się pytają, jak mogą nam pomóc. Był ostatnio jeden chłopak, który chciał do nas dołączyć, no to dołączył do nas. Także można się do nas odezwać jak najbardziej. Też wielką pomocą jest po prostu wysłanie zdjęcia i lokalizacji, gdzie jest dana reklama, no bo wiadomo, Katowice są wielkie i nie jesteśmy w stanie obejść ich wzdłuż i wszerz sami, więc taka pomoc jest jak najbardziej fajna.
3: A ze strony urzędników, bo zakładam, że zasypujecie ich tymi wnioskami.
4: Tak, no zasypujemy ich. Fajnie by było, jakby udało się z kimś z urzędu spotkać i pogadać. Właśnie, żeby ich tak nie zawalać robotą, ale najlepszym takim sposobem byłoby po prostu, jakby weszła uchwała krajobrazowa, to wtedy może mieliby mniej roboty przez nas.
3: Ale widzę, że uśmiechasz się, myśląc o tym, że mają przez was dużo pracy.
4: Co ja mogę? Jak przynosi to efekt, to najlepsze właśnie, jak się zgłasza te billboardy i wiadomo, że on tam stał przez lata i potem go nagle nie ma, to jest taka ulga, że jednak da się to zlikwidować, że mamy jakąś moc.
3: No i tak jak wspominałaś, jeżeli 70% tego, co zgłaszacie, okazuje się być nielegalnym, to znaczy, że chyba jest tu jakiś problem.
4: No dokładnie tak, to jest właśnie zaskakujące.
3: Działacie już kilka miesięcy, ale rozumiem, że dopiero się rozkręcacie. Póki będą reklamy w Katowicach, będziecie i wy.
4: Tak, dokładnie. Mamy co robić. Pracy jest bardzo bardzo dużo nad tymi billboardami i reklamami, żeby je zgłaszać. Też walka może być zacięta, bo niektórzy robią tak, że jak się dowiadują, że jest postawiony nielegalnie, no to przesuną go dalej i walka jest na nowo. Mamy taki jeden przypadek na ulicy Lotnisko. Była reklama takiego sklepu, no i był zbyt blisko drogi, no to zaraz został przeniesiony na ten lotniska, więc raz na nowo będzie sprawdzanie, czy on jest tam postawiony legalnie, czy nie. Także no, jest to taka droga przez mękę czasem, ale nie poddajemy się. Jesteśmy bardzo zawzięci.
3: Moim gościem była Izabela Bonisławska, członkini grupy Wykopujemy Reklamę. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W Warszawie pod ziemią trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metra M2.
5: Dzień dobry, proszę o chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wszyscy mają już kaski, kamizelki wydane. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem rzecznikiem prasowym firmy Gulermag, generalnego wykonawcy drugiej linii metra. Jesteśmy dzisiaj na stacji C03 Lazurowa. Przed nami pierwszy przejazd, można powiedzieć, z pasażerami. Państwo będą pierwszymi pasażerami, chociaż pociągi testowe jeżdżą już od około 2 tygodni. To tak licznej grupy jeszcze nie przyjęły. Zapraszam na obiekt.
6: Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jechało się bardzo równo, sprawnie i dobrze, i bardzo dobrze widzieć takie efekty. Można książkę poczytać, kawkę wypić. Przyjemnie, że ta podróż do centrum, wiadomo, że 20 minut, a nie w zależności od korków. No wiadomo, jak to było. No ja też mieszkałem kiedyś w tej okolicy, wiem, jak było.
5: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa. To są ostatnie szlify, jeśli chodzi o wykończenie stacji. My swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie. Zasoby ludzkie, którymi my dysponujemy, ale też te, którymi dysponuje urząd. One są w oczywisty sposób ograniczone.
7: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
8: To miało być małe, takie kuluarowe spotkanie, ale widać, jak metro jest ważne dla Warszawy. Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych 3 stacji. To na pewno nie koniec. Jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy.
9: Jerzy Lejk, Metro Warszawskie, prezes zarządu. Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Aktualnie otrzymaliśmy 2 oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc jakby jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej ze strony, no, jak to w zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już 2 rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Polacy inwestują, żeby pomnożyć oszczędności, odłożyć na emeryturę i ochronić pieniądze przed inflacją. Velobank zapytał też o to, czemu nie inwestują. O szczegółach Piotr Arak.
10: Dlaczego Polacy nie inwestują? Okazuje się, że odpowiedź nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Najczęściej słyszymy, nie mam wystarczających pieniędzy. Tak odpowiada 41% osób, które nie inwestują. Niewiele mniej, bo około 40%, wskazuje na obawę przed ryzykiem. Ale dalej pojawiają się już kwestie związane z wiedzą, z zaufaniem. Co 5 badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie, jak inwestować. I to szczególnie ciekawie wygląda wśród młodych. W grupie 18-24 tylko 36% wskazuje brak środków jako podstawową barierę przed inwestycjami, a co trzecia osoba w tej grupie wiekowej nie wie, jak inwestować. Problemem nie zawsze jest brak kapitału. Czasem problemem jest brak wiedzy, jak zacząć przygodę z inwestowaniem. A ci, którzy już inwestują, robią to przede wszystkim po to, żeby pomnażać oszczędności. Tak odpowiada 30% osób inwestujących. Co piąty chce chronić pieniądze przed inflacją, która w ostatnich latach szczególnie dotknęła polskie społeczeństwo. No i podobny odsetek myśli także o przyszłej emeryturze. Najpopularniejsze formy inwestowania to fundusze inwestycyjne, akcje, giełda. Młodzi częściej wybierają ETF-y i kryptowaluty, a wraz z wiekiem rośnie znaczenie produktów oszczędzających na okres emerytalny, czyli takich jak IKE, IKSE czy PPK. Dla nas wniosek jest prosty. Rozwój inwestowania w Polsce to nie tylko kwestia zasobności Polaków, który często bywa mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej, ale to także kwestia edukacji. Jeśli ktoś nie wie, jak działa ryzyko, nie rozróżnia produktów inwestycyjnych, jak to nie wie po prostu, jak zacząć, a nawet niewielkie oszczędności mogą pozostać na koncie zamiast pracować przez lata.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Arak z Velobanku.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
11: Jesień w Skansenie w Chorzowie to jest czas, gdy spacer, nauka i twórcza zabawa łączą się w jedno. To jest piękny czas, moi drodzy. Nie tylko latem to miejsce przyciąga tłumy ludzi, bo jak się okazuje, na przykład coś takiego jak zwykłe wykopki kartofla, no to jest impreza, na którą przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi i dlatego postanowiono zrobić coś, co się nazywa Kartofel Bis. Ze mną jest Paulina Ciusgórska, dyrektorka Skansenu w Chorzowie. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: To prawda, że tak dużo ludzi przyszło na te wykopki, że na prośbę właśnie mieszkańców postanowiliście powtórzyć tą imprezę.
12: Dokładnie tak. Mieliśmy rekord frekwencyjny, ponad 5,5 tysiąca osób postanowiło spędzić z nami tę taką pracowitą niedzielę w polu i że faktycznie sporo było takich telefonów, otrzymywaliśmy mnóstwo telefonów, czy będzie jeszcze jakaś możliwość zobaczenia tych prac polowych, czy planujemy jakąś jesień na wsi. Uznaliśmy, że to skoro jest zapotrzebowanie, To myślę, że warto. I 10 października zaplanowaliśmy właśnie takie spotkanie. Jesień na wsi, nazywamy to roboczo Kartoflem Bis. Oczywiście nie na taką skalę, bo ta impreza jest jedyna w swoim rodzaju, ale faktycznie będzie można doświadczyć tych prac polowych. Już myślę w takim bardziej kameralnym zdecydowanie gronie. Zaprowadzimy wszystkich do zagród, gdzie będą prezentowane właśnie różnego rodzaju narzędzia, bo mówimy o kartoflu, ale też jest kartofel jest królem, ale królową jest kapusta. Mhm. Więc ta jesień nasza tą kapustą w zasadzie stoi. Jest czas kiszenia kapusty, zresztą tworzenia różnych kiszonek, bo to nie
11: bardzo
12: tylko kapusta,
11: zdrowe
12: ale
11: rzeczy.
12: Właśnie wszyscy się na ten jesienno-zimowy czas przygotowują.
11: Świetny
12: właśnie
11: probiotyk,
12: w taki sposób.
11: Tak. Kapusta,
12: więc
11: kiszone.
12: O tej kapuście też będziemy mówić w chacie Spanewnik, gdzie podczas Dnia Kartofla jest to szatkowanie i deptanie kapusty. Właśnie w tej chacie stworzyliśmy taką wystawę czasową z różnymi szatkownicami zabytkowymi, tak żeby przybliżyć tę tematykę. Następnie można będzie wziąć udział w czymś, co na kartoflu cieszy się dużym powodzeniem. To jest taki spacer rolnika, czyli różnego rodzaju konkurencje. Można powiedzieć takie siłowo-zręcznościowe, ponieważ tam jest dźwiganie worka z kartoflami na czas. Są oczywiście nagrody. Oprócz tego rzucanie workiem do wiader, różne biegi z przeszkodami. Nie, to już mówię o woreczkach takich. Natomiast
11: albo obieranie na przykład kartofla
12: tak,
11: na czas.
12: Tak, albo segregowanie, no bo też wykopki to był taki różnego rodzaju, poza tym, że się wykopało te kartofle, to jeszcze następowała segregacja, czyli oddzielano te dobre od tych gorszych. Te gorsze trafiały najczęściej jako pożywienie dla zwierząt, więc to segregowanie, dzielenie kartofli też oczywiście będzie, zgodnie z tradycją. Później zabierzemy wszystkich na wystawę Uniwersum, gdzie na pierwszym piętrze zgromadziliśmy taką wystawę związaną z pracami polowymi. Będą narzędzia rolnicze, będą pługi, więc to też jest taki debiut, ponieważ nie pokazywaliśmy tej przestrzeni wcześniej, więc można będzie faktycznie w tym czasie obejrzeć tę wystawę z przewodnikiem, który opowie, co do czego służy i w jaki sposób pracowano na polu. Natomiast zwieńczenie zakończeniem całości będzie ognisko, z którego oczywiście będzie można skorzystać. Będą jabłka do pieczenia, no i kartofle również.
11: Skoro wspomniałaś o wystawie Uliwersum, która jest nowością w Skansenie w Chorzowie, bo ona powstała we wrześniu, to jest wystawa stała. Zachęcamy, żebyście ją sobie zobaczyli. A jeżeli chcielibyście wiedzieć wszystko o miodzie, a boicie się zapytać, to koniecznie przyjdźcie 24 października do Skansenu.
12: Tak, zdecydowanie. Wokół wystawy będzie się działo sporo, w zasadzie cały czas, ponieważ to jest nowa wystawa stała i mamy zaplanowane różnego rodzaju działania, warsztaty właśnie towarzyszące samej wystawie i tak jak wspomniałyśmy 24 października o 12 spotykamy się z naszym skansenowskim pszczelarzem, panem Henrykiem Działo, który też jako przedstawiciel Związku Pszczelarzy pomagał nam merytorycznie tworzyć wystawę, więc to jest skarbnica wiedzy, ta osoba na pewno opowie o rodzajach miodu, o elementach apiterapii, czyli które miody na co korzystniej wpływają. Będzie też o samej pracy pszczelarza, będzie tutaj też demonstracja tego, w jaki sposób się pszczołami zajmować, więc
11: czy się ich bać.
12: Dokładnie, czy się ich bać, jak się też o nie troszczyć, bo to też jest ważny element edukacji. Również na naszej wystawie można to zobaczyć, czyli jakie rośliny miododajne posadzić, załóżmy na przykład w swoim ogródku, czego nie używać, czego nie stosować, żeby te pszczoły żyły lepiej.
11: Żeby nie zaszkodzić.
12: Dokładnie, dokładnie tak, także to wszystko będzie 24 października. No i oprócz tego, tak jak powiedziałyśmy, ta jesień w naszym muzeum jest też takim czasem właśnie przygotowania do tego takiego trochę może zaszycia się w domu, ale też podpowiadamy, w jaki sposób ten czas można spędzać. Zapraszamy oczywiście, bo ta przyroda niesamowicie się zmienia i warto do nas przychodzić regularnie. Ten październik obfituje wiele wydarzeń.
11: Czy ty polubiłaś miód w końcu?
12: Częściowo tak. Zaczynam się przekonywać, im więcej stykam się z pszczelarzami. Ta wystawa też, myślę, o tyle warto też zobaczyć naszą wystawę, bo jest tam tak dużo ciekawostek, tak dużo takiej wiedzy, która właśnie między innymi mnie, osobę nie lubiącą miodu, przekonuje do tego, żeby chociaż tymi małymi łyżeczkami rzeczywiście ten miód stosować, bo ma niesamowite właściwości. To też między innymi właśnie na wystawie przekonuje się, czytając o tych różnych rodzajach miodu, oglądając te słoiki, że może warto jakąś lemoniadę dosłodzić albo zrobić sobie jakiś taki shot imbirowo-cytrynowo-miodowy właśnie na ten nadchodzący czas zimowy.
11: Dużo podczas tej jesieni będzie także o lnie, o tym, jak on powstaje, od ziarenka aż do płócienka, tak się nazywać będzie to spotkanie.
12: Październik to jest ten miesiąc, który skłania do tego, żeby właśnie taką lekcję o lnie zrobić, bo to właśnie od lnu ta nazwa miesiąca została zaczerpnięta. Stąd też właśnie pokusiliśmy się oczywiście o takie spotkanie, o lekcję o lnie od ziarenka do płócienka. Tym razem to będzie 11 października. Spotykamy się w muzeum. Przede wszystkim przechodzimy na pole z lnem, gdzie jeszcze ten len można zaobserwować, jest nieścięty, więc można będzie wejść na pole z lnem. Następnie w tych chatach z Istebnej, z Brennej będzie można wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, bo mamy taką rekonstrukcję cierlicy. Jest to takie dawne urządzenie do łamania łodyg i własnoręcznie będzie można spróbować właśnie taką wstępną nić pozyskać. Zajęcia prowadzi nasza edukatorka Weronika Łacek, która jest góralką z pochodzenia i właśnie na co dzień również jako dorastająca młoda osoba miała okazję po prostu przy tym nie pracować i teraz to robi w naszym muzeum. Natomiast poza takimi doświadczeniami w pracy z samym lnem, również będziemy zapraszać na warsztaty stworzenia takich woreczków zapachowych, oczywiście lnianych, więc zwieńczeniem jakby tej lekcji o lnie będzie również część warsztatowa. Każdy będzie miał taką pamiątkę, którą będzie mógł sobie zabrać do domu.
11: To będzie spora lekcja też cierpliwości. Jeśli ktoś z Państwa jej nie ma, to tam się nauczy.
12: To tak, na pewno będzie można zasmakować, jak to zwykle u nas, zasmakować rzemiosła i myślę też potem docenić też to, że taka koszula lniana czy spódnica.
11: Dlaczego ona jest taka droga,
12: dlaczego
11: prawda? Dlaczego to tyle
12: droga?
11: Kosztuje? No Boże
12: Zwłaszcza
11: Święty.
12: Jeżeli kupujemy jakieś przedmioty, namioty na przykład na naszych jarmarkach i one są wykonane własnoręcznie przez rzemieślników, no to wtedy na pewno otwiera się taka szersza świadomość, że bardzo dużo pracy trzeba włożyć, żeby taki produkt, który jest notabene zresztą bardzo trwały, bo tu też mówimy o tym, że ta obróbka tak długo też trwała, bo ci twórcy wiedzieli, że to jest na lata, tak? Że to nie jest jakiś produkt jednorazowy, czy tam jednosezonowy, tak jak teraz mamy taką odzież. Dokładnie. Tylko wtedy właśnie dlatego tak długo to trwało również, no, pomijając
11: prymitywne narzędzia. Bo jak coś się zrobiło, to raz, a dobrze.
12: Miało to służyć na lata, często jakoś pokoleniowo, z matki na córkę i tak dalej, bo ta odzież się zużywała, ale potem ją przerabiano, więc ten materiał był naprawdę drogi.
11: Wszystko o lnie, czyli od ziarenka do płócienka 10 października w chorzowskim skansenie, ale to oczywiście, moi drodzy, jeszcze nie wszystko, bo zaproszeń na różne wydarzenia i twórcze zabawy mamy dla was dużo więcej. Od choćby na przykład spacer uważności. To jest, startuje taki nowy cykl u was.
12: Dokładnie tak. Ponieważ muzea na wolnym powietrzu, takie jak nasze Muzeum Chorzowskie, są takim miejscem, gdzie myślę, że wszyscy tego doświadczamy. Można się trochę odciąć od tego zewnętrznego świata. To zdecydowanie tego się doświadcza w naszym muzeum. Wchodzimy do zupełnie innej krainy, gdzie problemy na moment przynajmniej przestają istnieć. Ten zgiełk, chociaż w zasadzie za Stadionem Śląskim mamy tory tramwajowe, ale ten zgiełk faktycznie ucicha i nasza przestrzeń zdecydowanie sprzyja temu, żeby sobie odpocząć, trochę się zregenerować. I pomyśleliśmy nad tym tak bardziej intensywnie, żeby wprowadzić spacer uważności, który w zasadzie zaproponowała jeden z naszych pracowników, Jola Turley, która jest też psychologiem, zaproponowała właśnie taki spacer uważności, który relaksuje, który bazuje na redukcji stresu, który troszeczkę wycisza. Testowaliśmy ten spacer na naszych pracownikach, tak trochę się wypowiedziałam, że testowaliśmy, ale zaprosiliśmy na taki spacer naszych pracowników. No i szczególnie, myślę, doświadczyliśmy tego, że w przestrzeni naszego muzeum są faktycznie takie drobiazgi, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Albo mamy jakieś gwiazdy, jakieś szczególnie interesujące obiekty w chałupie, na których się skupiamy, a podczas tego spaceru zauważyliśmy coś zupełnie innego. Więc właśnie temu służą też te spacery uważności. Chcemy również regularnie do tych spacerów powracać. Jesień jest fantastycznym czasem właśnie na to, żeby właśnie spacerować, korzystać z tej przyrody. Troszeczkę się czasami nawet, myślę, zmusić do wyjścia z domu, więc bo to też jest taki czas, że lubimy się zaszyć, ale to też jest taki moment, żeby ruszyć się i być trochę bardziej aktywnym, no i właśnie się troszeczkę zrelaksować. Stąd też pomysł na taki spacer. Myślę, że można go też nazwać takim spacerem w głąb siebie, bo też doświadczenia właśnie takiego spaceru uważnościowego powodują, że trochę sami ze sobą podyskutujemy, wrócimy do ciekawych wspomnień, bo to też jest właśnie takie ożywianie takich przyjemnych zdarzeń z naszego życia właśnie za sprawą spaceru po naszej ekspozycji. Nie chcę za dużo mówić, żeby nie zdradzać, natomiast bardzo zachęcam. Startujemy, są dwa terminy, 12 i 14. Szczegóły są na naszym Facebooku i na stronie internetowej, bo są to spacery kameralne. Nie muszę o tym mówić, ale to podkreślę. No tak, maksymalnie 10 osób.
11: W dużej grupie
12: osób.
11: Też trudniej by się było, że tak powiem, skupić i o ten spokój.
12: Dokładnie,
11: prawda?
12: Tak. Wtedy na pewno się pojawia więcej rozpraszaczy chociażby, a chodzi o to, żeby mieć właśnie komfort odbywania takiego spaceru. Także zaczynamy, natomiast będziemy się starali wprowadzać
11: i na stronie proszę wypatrywać kolejnych, tak. Bo takie właśnie spotkania różne odbywają się cyklicznie, podobnie jak na przykład spacer z ornitologiem albo z psim behawiorystą. To też niedawno zapoczątkowaliście te spotkania właśnie z behawiorystami, tak?
12: Tak, spacer z behawiorystą 25 października. Widzimy, że to jest bardzo popularne wśród właścicieli czworonogów. Natomiast zaskakujące jest, że czasami bilety na ten spacer kupują sobie osoby nieposiadające psa. Więc też się tak zdarzyło, że po prostu ktoś miał ochotę pobyć w takim towarzystwie, tak,
11: jakiegoś czworonoga,
12: niekoniecznie swojego, dokładnie tak, więc to też było takie dla nas i dla samego
11: czyli
12: prowadzącego.
11: Czyli tak też można, to też nie jest tak, że jak nie mamy psa, to nie możemy wziąć udziału w tym spacerze, tak?
12: Dokładnie tak, no tak się zdarzyło, nie odmawialiśmy absolutnie tego spaceru, natomiast rzeczywiście no, założenie jest on dedykowane właśnie właścicielom psów i samym czworonogom. Widzimy, że to jest no też fajne doświadczenie i też zadanie edukacyjne muzeum, bo do naszego muzeum oczywiście można przyjść z psem niezależnie, czy jest to spacer z psim behawiorystą. Tak po prostu można do nas przyjść z psem, byleby ten pies był na smyczy. No mamy trochę takich udogodnień zastosowanych typu miski, teraz mamy te specjalne kosze na psie, niespodzianki, odchody, więc to też w naszym muzeum funkcjonuje, ale ten wymiar edukacyjny, o którym powiedziałam, to jest właśnie to, że pokazujemy, jak w naszym muzeum spacerować, uwzględniając to, że mamy tutaj dzikie zwierzęta, bo u nas się pojawiają i sarny, i zające, więc ten pies na smyczy no, może czuć tę zwierzynę, zanim człowiek zauważy, to pies już dawno wyczuje. Druga rzecz, że mamy na terenie muzeum własne zwierzęta hodowlane, mamy króliki, mamy kozy, mamy owce, konia, krowę, więc też chodzi o to, żeby te nasze zwierzęta czuły się komfortowo podczas takiego zwiedzania.
11: W końcu są u siebie. Chorzowski skansen, jego dyrektorka Paulina Ciusgórska była gościem. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

0: magazyn Antyradia.
1: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem.
2: Tomasz Gawlik, psycholog, bardzo mi miło.
1: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
2: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak? Co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
1: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
2: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
1: Jak te formy hejtu się zmieniają?
2: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej. Młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo. No i to tamten hejt się odbywa. Czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych. No i myślę, że to są takie główne, o których młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
1: Są też formy nieoczywiste. W serial Dojrzewanie na przykład mocno to ukazał, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
2: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
1: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
2: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
1: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
2: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą no, w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak, czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą, no a później są takie metody, no, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić na komunikatorach czy na stronach internetowych. Są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe, i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
1: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
2: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
3: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
1: No i z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
3: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. A dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są, i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast no, w internecie tego nie widać, tak?
1: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
3: Jasne, to się dzieje z automatu. Mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
1: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
3: Jak najbardziej. Na pewno no jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast no, nad kibicami nie zapanujemy, tak? Nie pokażemy jednemu, drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu, takowe. Natomiast no, w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, tacy jak między innymi nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnieniu błędach, często wulgarnych oczywiście.
1: Takie osoby właśnie jak na przykład sędziowie piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
3: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu no, wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. No natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobiłem dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
1: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że któryś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
3: Jak najbardziej. No, kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi. Z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, no bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, no to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
1: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
3: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. Niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
1: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
3: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, no to że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
0: Joanna Rożniewska, opolska kurator oświaty.
1: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
0: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek. To jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, no to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których no jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
1: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
0: Tego się nie da określić. Znaczy, nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to, jak rozmawiają między sobą w codzienności, przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
1: A czy spotkała się Pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, po czasie sama stała się oprawcą?
0: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już

0: mówią, że są głupsi, mówiąc już tak bardzo, bardzo banalnie, bo to jest bardzo charakterystyczne dla nastolatka, że jest przekonany o tym, że on wie najlepiej, że to są ci najmądrzejsi w społeczeństwie. I ja też zachęcam do tego, żeby się, no krótko mówiąc, nie wstydzić, nie martwić o to, co powiedzą. Jeśli potrzebuje pomocy, naprawdę są całe środowiska, które mogą pomóc profesjonalnie.
1: Kamil Kostka, Antyradio.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jeżeli mnie słyszycie, to znaczy, że bardzo wcześnie wstajecie w niedzielę. Dzień dobry Państwu. Nie tylko dla rannych ptaszków. Mam dziś bilety na Nocnego Kochanka w Krakowie. Dużo informacji o nowościach od YouTube. Bardzo duże ogłoszenie Mystic Festival. A i jakiś kinowy wątek też się znajdzie. Pełnia kultury. Grzegorz Kornacki. Ruszamy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
1: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
0: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
1: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
0: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
1: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Mamy nowe YouTube, nie mamy ciągle ogłoszenia trasy koncertowej. Jak może pamiętacie, zapowiadałem w pełni kultury nowy singiel Irlandczyków Silencio. Zapowiadałem szczegóły nadchodzącej płyty i ogłoszenie trasy koncertowej. To ostatnie, jak się okazuje, przesunęło się na okolice połowy października, ale spokojnie, trasa będzie. Będzie stadionowa, co potwierdził już magazyn Rolling Stone. A panowie z YouTube zdradzili dziennikarzowi tego pisma, że myślą o graniu 11 nowych kawałków. A do tego też o czymś takim jak mniejsze koncerty dla fanów z mniej masowym materiałem. To już nie byłyby stadiony. Tutaj mowa jest o czymś w rodzaju teatrów, klubów. No natomiast to są takie dywagacje. Konkretem są stadiony, które będą w przyszłym roku. Sama trasa ma być skupiona na nowym albumie, ale będzie też zapewne powiązana z tegoroczną 50 grupy. Są sygnały, które na to wskazują. Czekamy na coś oficjalnego, a do YouTube i do nowej płyty jeszcze w tej pełni kultury wrócimy. A za chwilę stąsi.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: The Rolling Stones on Tour. Taka to książka o klasykach rock'n'rolla trafiła na sklepowe półki w naszym kraju. To tytuł autoryzowany i przygotowany wspólnie z zespołem. Tytuł opowiadający o koncertowej odsłonie kapeli. Na 304 stronach zebrane zostały relacje z pierwszej ręki, recenzje z czasów właściwych danym koncertom i oryginalne wywiady z muzykami. Jeśli chodzi o dziś, tu i teraz, Mick Jagger nadal chce koncertować, pojawiają się jednak głosy oceniające, że nie ma szans na to, żeby Keith Richards jeszcze był w stanie to zrobić. Na newsy dotyczące Stonesów i ich ewentualnych planów ciągle czekamy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Zastanawialiśmy się razem tydzień temu, jeżeli pamiętacie, ile będzie trwał koncert Black Sabbath w kinowej wersji. No to dziś mamy już odpowiedź. Całe wydarzenie Back to the Beginning zostanie ściśnięte do 147 minut. W tym czasie zobaczymy nie tylko pożegnalne występy Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath, ale też koncerty gości. A w tej roli w zeszłym roku w Birmingham wystąpili m.in. Metallica, Youngblood czy Ghost. Kinowa premiera Back to the Beginning 28 października, ale już wiemy, że w Polsce będą też seanse dzień później. Trzymajcie się Antyradia, jeszcze przed 9 będę rozdawać wejściówki na koncert Nocnego Kochanka.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: od Mystic Festival, proszę Państwa. Impreza w nowej lokalizacji zaczyna od naprawdę mocnego uderzenia. Pierwszym headlinerem zostało Faith No More. Zespół wraca na scenę po 10-letniej, nawet ponad 10-letniej przerwie od tras koncertowych. Ciekawostką natomiast jest to, że Faith No More zaczną w Australii od wspólnych koncertów z System of a Down. Nic nie mówię, ale czy można by było utrzymać ten sam trend i w Europie? Sam Mystic Festival będzie w przyszłym roku w nowym miejscu, nadal w Gdańsku, ale na Letnicy. Potrwa od 10 do 12 czerwca. Bilety już są dostępne i będą też dostępne oczywiście w Antyradiu, a za chwilę wrócimy w Antyradiu do YouTube i ich nowej płyty.
1: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wiemy już wszystko o nowej płycie U2. Carnaval de Luz ukaże się 13 listopada i będzie składać się z 12 kawałków. Wśród nich znane wam już z Antyradia Street of Dreams i świeży ciągle singiel Silencio. Płytę zamykać będzie natomiast utwór Torn z Dolly Parton. To jest ostatnie nagranie z jej udziałem. Jeśli chodzi o formaty, no to jest do wyboru, do koloru. Jest czarny winyl, jest błękitny winyl, różowy winyl, żółty winyl od Third Man Records. Do tego pojedyncze CD, pojedyncza płyta Blu-ray i zestawy płyt z wydanymi wcześniej w tym roku epkami, tak na CD, jak i na winylach. Ptaszki świerkają, że to zresztą nie jest koniec. Kolejne formaty przed nami, tuż przed premierą, podobno, zaznaczam, podobno, może ukazać się też wersja z zapisem zeszłotygodniowego koncertu. U2 wystąpili w Mount Temple, czyli w swojej szkole, gdzie wszystko się zaczęło. Zaczęło, poczęło, ktoś może szuka kochanka? Mam wejściówki na nocnego kochanka. Trzymajcie się, Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Czas rozbujać heavy metalowe jaja. Lada dzień rusza trasa koncertowa Nocnego Kochanka. Heavy metalowe jaja właśnie. Start w piątek w krakowskim klubie Studio i ja mam dla Was podwójne zaproszenie właśnie na start tego jesiennego objazdu po Polsce. Zainteresowani? Kliknijcie w mailową apkę, wpiszcie mój adres grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Temat jaja, a w treści... Nazwa turne Heavy Metalowe Jaja wzięła się z tytułu książki biografii zespołu połączonej z antologią tekstów grupy. Pytanie konkursowe brzmi, kiedy jest premiera tej książki? Odezwę się do zwycięzcy. Po 9:00 Linkin Park, Rammstein, Slipknot i nie tylko.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Yeah!

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Linkin Park pracują nad nową płytą. Joe Hahn z zespołu zdradził, że w trakcie całej trasy koncertowej From Zero, która trwała od 2024 roku, grupa pracowała nad nową muzyką. Jeżeli trafiał się jakiś dzień wolny, znajdowali studio i tworzyli, eksperymentowali, próbowali. Po trasie zarządzony został odpoczynek, miesiąc, a potem wszyscy wrócili do studia i już pracują nad kolejnym krążkiem. Na razie oczywiście szczegółów nie ma, sprawa się dopiero wykuwa, a z nowości od Linkin Park mamy cały czas w kinach film Unshatter. Trafił na wielki ekran w środę, o ile dobrze myślę, 30 września i jeszcze jest dostępny w kinach przez ten weekend. To jest, jak już mówiłem niejednokrotnie, produkcja o tragedii, z jaką spotkał się zespół Linkin Park i o podnoszeniu się z niej. A za chwilę dalej o filmach muzycznych i o kinie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jamnia Kultury w Antyradiu.
1: Mamy pierwszy fragment koncertowego filmu Rammstein. Do sieci trafił utwór Army Der Tristan, zarejestrowany w Meksyku. Premiera kinowej wersji całego koncertowego filmu z Meksyku z 2022 roku, 4 listopada, przed wielkim ekranem spędzimy 110 minut, nie licząc oczywiście reklam. Wydania fizyczne będą dostępne nieco później, bo od 20 listopada i już wiemy, że film w tej wersji potrwa 147 minut, podobnie jak zapis audio. Tak przy okazji już dostępny jest fizycznie wydany solowy koncert Tilla Lindemanna Live in Kraków. Dostępne są wersje CD, winylowe, jak i Blu-ray. A za chwilę jeszcze więcej ciężkiego grania na stadionie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Logic Lover.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: One, two, three.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: No i mamy jesień.
1: A ja mam dla ciebie cynk.
0: O, cynk. W sensie podpowiedź?
1: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
0: Dobra podpowiedź, to jaki wybrać?
1: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
0: Swanson?
1: Mądra suplementacja, już od 57 lat.
0: To ma sens.
2: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej
5: masz. Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: w Antyradiu.
1: Chcesz zobaczyć Slipknot? A to niestety musisz pojechać do Londynu. To znaczy, co najmniej do Londynu. Zespół ogłosił właśnie przyszłoroczną trasę koncertową, trasę stadionową z Bring Me The Horizon, z Lamb of God, Lorna Shore czy Marilynem Mansonem. Tyle tylko, że w Europie wystąpią jedynie na stadionie Wembley 3 lipca. A za chwilę coś bliższego zdecydowanie naszym domom. To znaczy nasze kanapy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Jeżeli nie macie planów na wieczór, HBO proponuje wam kanapę. Stacja odpala swoją jesienną petardę i rusza z serialem Zmora. To jest polska produkcja o kontrowersyjnej dziennikarce, która wraca do swojego rodzinnego miasta, a ten powrót tak się składa, że uruchamia całą lawinę pytań bez odpowiedzi z przeszłości. Kobieta zostaje wciągnięta w śledztwo dotyczące zaginięcia jej przyjaciela z dzieciństwa, a jak to się dalej rozwija, no to już wszyscy musimy przekonać się na własne oczy. Ja tymczasem wracam na kanapę, wy zostańcie z Antyradiem. Pełnia kultury będzie w tym samym miejscu i o tej samej porze za tydzień. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

Promocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy roka w antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, w niedzielę 4 października. Niedzielną audycję rozpoczynamy tradycyjnie od Księgi Rekordów Guinnessa, w której szukam najdziwniejszych wyczynów ludzkości. 30 kwietnia 2023 roku obywatel Indii, Navin Kumar S., pobił rekord w rozbijaniu orzechów włoskich głową. W ciągu minuty indyjski dziadek do orzechów rozłupał za pomocą czoła 273 orzechy włoskie, czyli ponad 4 orzechy na minutę. Pojedynczo, żeby nie było. Obejrzałem wideo z tego wyczynu i uwierzcie mi, facet na chwilę zamienił się w dzięcioła. Dobrze, tym zacząwszy, przypomnę, że dzisiaj mam także dla was bilety na Deep Purple. 8 października będzie konkurs, także proszę być blisko antyradia, a tymczasem lecimy z Wheatus, Teenage Dirtbag. Oczywiście w antyradiu.

0: Ona się burzowo zrobiła na antenie antyradia. The Doors, Riders on the Storm przed momentem. Ważna poprawka, proszę państwa. Indyjski dziadek do orzechów rozłupał głową 273 orzechy na minutę, czyli ponad 4 na sekundę. Ja się walnąłem w poprzednim wejściu, no ale jeszcze kawy nie było. 4 na minutę to ja bym potrafił, ale wolałbym nie próbować. Dobrze. Natomiast pan Antek pisze pod konrad@antyradio.pl. Już zdążyliśmy dzisiaj być na Mikołowskim Targu Staroci na rynku. Udało nam się znaleźć stare wydanie płyty YouTube. No tak, takie znaleziska bardzo cieszą, zwłaszcza muzyczne też wertuje czasami w poszukiwaniu właśnie starych winyli. No, dzisiejszy program rozpoczęliśmy od YouTube, więc już nie będzie, ale przed nami m.in. Guns N' Roses, The Eagles czy Pearl Jam, a to jest oczywiście Antyradio.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: w Antyradiu.
1: No, u mnie podwójna dawka pobudzenia, bo nie dość, że gęsi trochę dali do pieca, to jeszcze zrobiłem sobie kawkę, cappuccino. Jeszcze taka godzina, że można, bo 22 minuty pozostały do godziny 11. Później to już by mi Włoch łeb ukręcił. A gitarzysta Gansów, czyli Slash, nie próżnuje. Ostatnio razem z Milesem Kennedy i The Conspirators wydał single Flying Blind, zapowiadający nowy album. No i panowie zapowiedzieli koncert w Warszawie. To jest hit. 9 czerwca. Warszawa, przypomnę, letnia scena progresji. My prężnie działamy z letnią sceną progresji, więc no nie chciałbym tutaj obiecywać gruszek na wierzbie, ale prawie na pewno będziemy mieli dla was zaproszenia na ten występ. Tymczasem lecimy dalej z Eagles. No, to jest absolutny klasyk nad klasykami. Zapraszam do hotelu.

0: antenie Antyradia. Natomiast ja bym chciał Państwa uspokoić. Jensen Huang, czyli szef NVIDII, powiedział, że końca świata nie będzie, a AI do 2030 roku nas nie zabije. Co po 2030, o tym już nie wspomniał. Natomiast po godzinie 11 ja będę miał dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października. Łódź. Będzie jakieś konkretne pytanie konkursowe.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
3: A wiesz dlaczego?
2: No właśnie nie.
3: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: To brzmi jak przemyślany wybór.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
1: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: 9,5 minuty po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, w niedzielę 4 października. Zapraszam do ryneczku Antyradia. Teraz sprawdzam, co najlepiej kupować na targu. Ponoć marchew, buraki, są też tanie, kapusta, cebula, dynia. No, dynią to trzeba się obkupić, bo z dyni to można dużo różnych fajnych rzeczy zrobić. Jabłka, ligol jest ponoć tanie. Ach, ligol to najlepsza odmiana. Chrupiąca, kwaśna, słodka, wszystko naraz. No dobrze, to teraz będzie dżem do zestawu, natomiast ja przypominam, że mam podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października. Łódź. Pytanie konkursowe padnie niebawem. A teraz dżem, za chwilę Incubus w Antyradiu.

0: piękności Extreme na antenie Antyradia. A ja wracam do Państwa z podwójnym biletem na Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Koncert jest wyprzedany, więc mam jedne z ostatnich biletów na to wydarzenie. One się jeszcze pojawią na naszej antenie, ale teraz jest szansa, żeby zdobyć dwa dla siebie i osoby towarzyszącej. A zadanie konkursowe jest następujące. Skoro nazwa Deep Purple, proszę wymyśleć jakąś głęboką sentencję. Jakąś głęboką sentencję autorską oczywiście i tutaj żadnych ograniczeń nie ma. Proszę to napisać pod konrad@antyradio.pl, a czas jest do 13.30. Oczywiście w tej głębokiej sentencji będzie doceniony także pewien pazur, pewien humor, pewne znaczenia rockowe. Wiecie jak to robić. konrad@antyradio.pl.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigórski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
19: Bla,
1: kurażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
20: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgo.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.
22: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
23: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
23: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
23: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Myślę, że bardzo wiele osób słuchających teraz Antyradia i w ogóle nie teraz, w ogóle słuchających Antyradia chciało być kiedyś gwiazdą rocka. To jest takie dziecięce marzenie. No nie wszystkim się udało. Natomiast ja czytam, że w watykańskim szpitalu Dzieciątka Jezus, Bambino Gesù, tworzono poradnie dla dzieci i nastolatków uzależnionych od internetu i technologii cyfrowych, w tym od sztucznej inteligencji. To jest jedna z pierwszych takich inicjatyw we Włoszech. No i rzeczywiście jest pole do pracy, bo według Save the Children co trzeci Włoch w wieku od 15 do 19 lat korzysta ze sztucznej inteligencji codziennie. Ponad 40% przyznaje, że zwróciło się do AI w momentach smutku, samotności czy lęku. No i podobny odsetek nastolatków poprosiło AI o rady dotyczące relacji, uczuć, szkoły czy pracy. No fajnie byłoby jednak o takich sprawach z rodzicami pogadać, ale rodzice pewnie też w AI siedzą, no tylko no i pewnie o to samo pytają. Więc tutaj watykański szpital Dzieciątka Jezus będzie pracował nad młodzieżą. Nie wiem, może podsną jakieś stare manuskrypty z Biblioteki Watykańskiej. Może to być ciekawsze niż wertowanie sieci. Dobrze, tymczasem Aerosmith na antenie Antyradia. Za chwilę Tila z pociskiem miłości.

0: Violet Grohl na antenie Antyradia. Tak, to z tych Grohlów. Córa Dave'a Grohla. 7 minut pozostało do godziny 12, a ja przypomnę, że trwa konkurs, w którym można dostać bilety na koncert grupy, która też ma kolorek w nazwie, czyli Deep Purple. 8 października, Atlas Arena Łódź. Waszym zadaniem jest stworzenie autorskiej, głębokiej sentencji, którą proszę podesłać pod adres konrad@antyradio.pl. Przypomnę, waszym zadaniem jest stworzenie głębokiej sentencji, jakiejś myśli. konrad@antyradio.pl. Do wygrania podwójny bilet na koncert Deep Purple w Łodzi.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepsze.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: Bardzo żywawo, The Offspring przed momentem. 7 minut po godzinie 12. Tu Antyradio, tu Skok w Rok. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i czytam, że blisko połowa Polaków deklaruje, że w 30 minut spakowałaby się do ewakuacji. No, czas to jest jedno, ale dwa to jakość, że tak powiem, tej ewakuacji, tego spakowania. No bo ja deklaruję, że ja to bym się zebrał do ewakuacji w 2 sekundy. Proszę bardzo. Już się ewakuowałem, tylko nic ze sobą nie zabrałem. Natomiast, no właśnie, druga sprawa to jest jeszcze, czy ta deklaracja ma pokrycie? Bo są takie osoby, na które czasami dosyć długo czeka się, wychodząc z domu i się pyta, no ile ci to jeszcze zajmie? 5 minut. I co 5 minut się przeradza w 15, 20 i tak dalej, więc deklaracje deklaracjami, jak wiadomo. Ja przypomnę, że trwa konkurs, w którym można wygrać bilety na Deep Purple 8 października Łódź. Trzeba tylko napisać jakąś głęboką sentencję pod mój adres konrad@antyradio.pl. Głęboka autorska sentencja. Czekam, a tymczasem Lynyrd Skynyrd w Antyradio.

Garść pigułek na antenie Antyradia. Blues Pills, Don't You Love It. Natomiast ja czytam, proszę Państwa, o bardzo ważnej sprawie. Wieloletnie badania socjologiczne i medyczne wskazują, że rodzinne posiłki mają kolosalny wpływ na dobrostan członków rodziny, przede wszystkim dzieci. No co ważne, nie chodzi o jakieś wykwintne posiłki. Chodzi o to, żeby po prostu być ze sobą, żeby rozmawiać, żeby wyłączyć komórę czy komóry, wyłączyć telewizor, no i spędzać ze sobą czas. Liczy się atmosfera przy posiłku, drobne żarty, opowieści o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia. To bardzo pozytywnie wpływa na więzi i między innymi minimalizuje ryzyko nałogów czy zaburzeń

0: odżywiania u dzieci, więc to jest naprawdę niebagatelna sprawa. Także warto o to zadbać przy weekendzie, kiedy mamy trochę więcej czasu na pewno. Zwłaszcza, że jak czytam, tylko w połowie polskich domów codziennie siada się razem do stołu. Tylko w połowie, i to nawet nie w połowie, tylko tam 46% chyba. Także jedzmy razem, pijmy, śmiejmy się i będzie dobrze. A to jest 24 minuty już po godzinie 12, tu Antyradio. W tej godzinie m.in. Edyta Bartosiewicz, czy także The Beatles.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
2: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
3: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
2: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: Przekonuje mnie to.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Jet na antenie Antyradia, 22 minuty pozostały do godziny 13, a ja Państwa informuję, że rozstrzygnięto już 12 edycję konkursu prowadzonego podczas tygodnia Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Wybrano niedźwiadka o imieniu Backpack. Jest najbardziej pokaźnym misiem w tym roku. Najbardziej pokaźnym, a zarazem najlepiej przygotowanym do zimy. No rzeczywiście, widzę, że sporych rozmiarów jest kolega. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego został wybrany, no to zaskarbił sobie sympatię internautów tym, że ma bardzo takie łagodne usposobienia, więc to jest taki duży miś pacyfista. Gentle Giant była też taka grupa progrockowa, brytyjska skądinąd. Tutaj też Brytyjczycy. The Beatles Come Together w Antyradio.

0: Okrzyk entuzjazmu na antenie Antyradia, The Dandy Warhols, jeszcze przed godziną 13, do której zostało 6,5 minuty, a ja do Państwa jeszcze wrócę w przyszłej godzinie na jeszcze godzinkę.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 13. No tak, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Po naszej myśli czytam właśnie o pasażerach, którzy mieli polecieć z Waszyngtonu do Rzymu. No niby wszystko było na początku ok, ale w pewnym momencie pasażerowie dowiedzieli się już na pokładzie, że lot jest opóźniony ze względu na bliżej nieokreślony problem techniczny w kokpicie. No gdy samolot już był gotowy do odlotu, no to nad lotnisko nadciągnęły burze, co spowodowało kolejne opóźnienie. Po 3 godzinach maszyna musiała wrócić do bramki, by uzupełnić paliwo, a pasażerowie mogli zdecydować, czy chcą opuścić samolot, czy nie. Konieczna była również wymiana cateringu, ponieważ posiłki znajdowały się na pokładzie już zbyt długo, by można je było bezpiecznie podać. W końcu po 6 godzinach wejścia na pokład załoga osiągnęła maksymalny dopuszczalny czas pracy. Podróżni musieli więc opuścić pokład i poczekać na zmianę personelu pokładowego. Kiedy wsiedli do samolotu, to maszyna oczekiwała przy bramce około godziny, ponieważ okazało się, że z drzwi nie domykają się prawidłowo i muszą zostać sprawdzone przez mechaników. I żeby było jeszcze tego mało, no to w pewnym momencie pasażerowie usłyszeli głośny huk. Jak wyjaśnił pilot, awaria ciągnika doprowadziła do uderzenia w maszynę, dlatego Boeing musiał wrócić do bramki na kolejną kontrolę techniczną. Przepraszam, że się śmieję, ale to się nie kończy. Lot został ostatecznie odwołany po blisko 12 godzinach od rozpoczęcia boardingu. No tak wyszedł lot do Rzymu. Polecieli następnego dnia. No wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tylko czasami okrężną drogą.

0: 13. To już ostatnie chwile na to, żeby wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. Przypomnę zadanie konkursowe. Chodzi o to, aby stworzyć autorską, głęboką sentencję i wysłać ją pod mój adres konrad@antyradio.pl. Rozwiązanie za jakieś kilkanaście minut.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

Kaiser Chiefs w Antyradiu oczywiście, a że już mamy 21 minut do godziny 14, no to najwyższy czas rozwiązać konkurs, w którym do wygrania było podwójne zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. Prosiłem was o stworzenie głębokiej sentencji, autorskiej oczywiście. Jak stworzenie, to wiadomo, że autorskiej. No i Jacek P. napisał taką to oto sentencję, nad którą już siedzę i myślę od pewnego czasu. To jest naprawdę iście buddyjski koan. Cień ryby nigdy nie utonie, ale też nigdy nie pozna smaku deszczu. Jacku, gratuluję, wybierasz się na koncert Deep Purple, ale takie zaproszenia jeszcze będą do zdobycia w tym tygodniu w Antyradiu. Znaczy nie w tym, tylko w przyszłym. Trochę jeszcze wejściówek mamy, a przypomnę, że to jest wyprzedany koncert, także nie w kij dmuchał nagroda. Teraz nie w kij dmuchał muza. Lady Punk, kryzysowa narzeczona na antenie Antyradia, a już niebawem, za kilka dni, premiera filmu o Janie Borysewiczu. No to będzie ciekawy obraz.

0: Perfekt na sam koniec naszego spotkania. Lokomotywa zagłoszenia. Ja Państwu życzę, żebyście byli rozpędzeni, nie do zatrzymania w nadchodzącym tygodniu, jak ta właśnie lokomotywa, bez żadnych wybojów, wykolejeń i tak dalej. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zajmie się Wami Bartek. Synowiec, dobrego popołudnia i do usłyszenia.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl. Klasik 40.

0: Dzień dobry, w niedzielę, 4 października. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Jak zwykle o tej porze czas na dawkę najlepszego klasycznego rocka w Antyradio, a najlepszego dlatego, że wybierają go słuchacze Antyradia. Przypominam, że na klasyczną listę przebojów można głosować przez cały tydzień na naszej stronie antyradio.pl, no i w ten sposób mieć wpływ na układ niedzielnego popołudnia w Antyradiu. Dzisiejsze zestawienie otworzyli panowie z Soundgarden i z Faith No More. Przypominam, że ci drudzy w tym tygodniu zostali ogłoszeni jako pierwsi headlinerzy nadchodzącej edycji Mystic Festival w Gdańsku. Faith No More wraca do Polski i bardzo się z tego cieszymy. Bartek Synowiec, kłaniam się i co tu będę więcej truł, skoro może zrobić to Alice Cooper.
1: Classic 38.

No nie wiem, czy gdyby James Hetfield zobaczył ceny paliw w Polsce, to tak chętnie krzyczałby gimme fuel, chociaż on się pewnie cenami nie przejmuje, mimo tego, że dużo jeździ samochodem i pewnie zdarza mu się stać w korkach w Los Angeles.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet

0: do 10 godzin. Ksylorzel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorzel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Join Me to nowość w naszym zestawieniu. Piosenka oczywiście ma już swoje lata, ale stali słuchacze klasycznej listy przebojów wiedzą, że tydzień temu Finowie z grupy HIM byli w propozycjach, a teraz są już w top 40. Na swoje wejście do naszej 40 czekają też panowie z grupy The Cult ze swoją Fire Woman. To nasza pierwsza propozycja na dziś.

0: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
1: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
0: Po reklamie.
2: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Klasik 30.

0: Schodek po schodku, jesteśmy na drodze do rokowego nieba, czyli miejsca pierwszego dzisiejszego zestawienia klasycznej listy przebojów, a Cepelinowskie Stairway to Heaven dziś na 29, czyli jeszcze trochę przed nami do końca zestawienia. Bartek Synowiec, kłaniam się i zapraszam teraz do skakania.
1: Klasik 28.

0: Love in the Elevator, czyli miłość w windzie. O tym przed chwilą śpiewał Steven Tyler z grupy Aerosmith. To był rok 1989, no i 10. album amerykańskich legend rocka zatytułowany Pump. Oczko wyżej, piosenka wydana niedługo później, bo to Ozzy z 1991.
1: Classic 26.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Odpalaj antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: zdarzenia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepiej.

Radiohead w tym tygodniu wypada z pierwszej dziesiątki i jest trochę creepy. Czas na propozycję do listy. To będzie propozycja pochodząca z wielce kultowej płyty formacji Iron Maiden, płyty zatytułowanej The Number of the Beast. Jeśli się spodoba, zagłosujcie na nią po notowaniu na antyradio.pl.

0: Are you there? Are you there?
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.
8: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Classic 20.

0: Krótka wycieczka na zachód Stanów Zjednoczonych. Najpierw byliśmy nieco bardziej na północy, w Seattle, z którego pochodzi formacja Alice in Chains, a przed chwilą już południe i słoneczne Beverly Hills. Bartek Synowiec, dzień dobry. To jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu w niedzielę 4 października, a na 18 dzisiaj Judas Priest.
1: Klasik 18.

0: David Bowie tanecznym krokiem dziś wstępuje na miejsce 17. Tymczasem przed nami piosenka Pani, którą dobrze znamy z grupy Pixies. Jeszcze będąc w Pixies, ta pani założyła sobie poboczny projekt, który wylansował co prawda jeden, ale za to bardzo fajny przebój. Pani to Kim Deal, zespół to The Breeders, a piosenka Cannonball.
1: Classic 16.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim Spodku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
9: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
9: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
8: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
9: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Pad, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra.mma.pl. Poleca Antyradio.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

of Leon i najbardziej wyczekiwana piosenka na ich koncertach, czyli Sex on Fire. Miałem okazję widzieć Kings of Leon kilka razy na żywo i zawsze w trakcie Sex on Fire cała publiczność śpiewa wraz z Calebem Followillem. Zostawiamy ich na chwilę, bo przyszła pora na propozycję do listy. To będzie punk rockowy klasyk nagrany przez grupę Buzzcocks. Ever Fallen in Love.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 10.

0: Na 10 Foo Fighters i My Hero, a na 9 mój osobisty hero, czyli Bruce Springsteen z kawałkiem Born in the USA w Antyradiu. To już ostatnia godzina z klasyczną listą przebojów na antenie Antyradia. Bartek Synowiec, kłaniam się nisko i zapraszam do 18 na odkrywanie ostatnich kart dzisiejszego notowania. 8 to dziś Red Hot Chili Peppers.
1: Classic 8.

Evanescence dziś lądują na 7, a nam została jeszcze jedna propozycja do zaprezentowania, zanim przejdziemy dalej. To numer z jednej z najważniejszych rockowych płyt wszechczasów. Co ja tu będę dużo mówił, już po pierwszej sekundzie odgadniecie i tytuł piosenki, i wykonawcę, i tytuł albumu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.
5: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Listopad coraz bliżej, November Rain coraz wyżej. Gansi dzisiaj na drugim miejscu klasycznej listy przebojów i to by było prawie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie. Przed nami jeszcze jedna piosenka, ale za to ta, na którą zagłosowaliście najchętniej w tym tygodniu na antyradio.pl. Nie pierwszy zresztą już raz, ta piosenka będzie na pierwszym miejscu. Seven Nation Army, The White Stripes. Dziś wygrywają po raz kolejny. Bartek Synowiec, do usłyszenia.
1: Classic 1.

0: autopromocja. Nie hańbi. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie. W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Dzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 10 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wielbicieli sportu. Jak zawsze trochę się dzieje. Grają w piłkę, grają w hokeja, w kosza. Oczywiście z rakietkami biegają także, jeżeli chodzi o tenis w Pekinie. Turniej jest tam i Hurkacz, i Iga Świątek jeszcze w grze, tak więc będzie parę słów na ten temat. No oprócz tego, jak zawsze, bardzo przyjemna muzyczka rockowa w tle i tak nam się powolutku będzie sączyć ta leniwa niedziela. A od jutra to już wiadomo, co będzie. Tak więc na razie nie zajmijmy się głupotami, tylko...

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19 minut po godzinie 18. Wskoczymy sobie na początek do Pekinu. China Open z udziałem Polaków. Hubert Hurkacz jutro w półfinale turnieju ATP 500. Korty twarde w Pekinie. Polak zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaur. Początek spotkania godzina 9. Grali do tej pory 4 razy. Raz tylko wygrał Hurkacz. Natomiast już z samego rana, bo o 5 nad ranem, rano, 5 rano, Boże, kto to wstaje o tej porze? Chyba kura tylko. No a w tym czasie Iga Świątek będzie walczyć z Chorwatką Donną Vekić. Panie grały ze sobą 4 razy i za każdym razem lepsza była Polka. No ale wiadomo, że nie można lekceważyć na korcie nikogo, bo czasami można dostać dzwona. 5 rano, Vekić kontra Iga Świątek, trzecia faza Open China.

0: This is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc

0: Działania bez wyciekania.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorzel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra-mma.pl. Poleca Antyradio.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Wskoczymy teraz w świat piłki ręcznej. Trwa piąta seria Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. W piątek 2 października Wybrzeże Gdańsk pokonało Piotr Kiowenina, Piotrków Trybunalski 38-23. W sobotę Wisła Płock grała ze Śląskiem Wrocław. Nawciarze wygrali to spotkanie 43-25. W sobotę także Gwardia Opole kontra Chrobry Głogów. Wygrali gospodarze z Opola przegrali jednak z Chrobrym 32-37. W sobotę Industria Kielce grała z KPR Legionowo. Wygrała ten mecz Industria 34-22. Natomiast dziś MMTS Kwidzyn podejmował Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Wygrali goście 32-28. I trwa obecnie spotkanie MKS Kalisz kontra Handball Stal Mielec. I na ten moment widzę, że wynik jest 14-12 dla gości z Mielca. Tak to wygląda w piątej serii gier piłki ręcznej.
2: Is this some sort of hip music that I...

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: A teraz, proszę Państwa, skoczymy na chwilę do Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie. Wszystko rozpoczęło się dziś, jeżeli chodzi o kolejkę numer 7. Energa Toruń przegrała na własnym lodowisku z GKS-em Katowice 0-7. Trwa trzecia tercja spotkania Unia Oświęcim Podhale Nowy Targ. Unia prowadzi 7-0. Polonia Bytom przegrywa z GKS-em Tychy 1-2. GKS Jastrzębie gra z Zagłębiem Sosnowiec. Goście prowadzą 3-1. I w ostatnim spotkaniu meczyk Krakowia kontra STS Sanok. Tu 16 minut zostało do zakończenia trzeciej tercji. Krakowia prowadzi 3-1. Widać, że nikt się nie oszczędza i krążek kręci się po tafli co jakiś czas, trafiając do bramki rywala i wzbudzając aplauz oraz zadowolenie kibiców. Bardzo lubię hokej, wam też polecam. Dużo się tam dzieje.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: No i mamy jesień.
15: A ja mam dla ciebie cynk.
14: O, cynk. W sensie podpowiedź?
15: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
14: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
15: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
14: Swanson?
15: Mądra suplementacja już od 57 lat.
14: To ma sens.
16: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
17: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
18: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
18: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
18: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
22: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
23: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
24: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
25: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 19. Czas na drugą połowę niedzielnego sportowca. Teraz zajmiemy się Ligą Narodów. Proszę Państwa, dziś będą grać za nami meczyk Azerbejdżan-Litwa. 1-0 dla Azerbejdżanu. Malta z Andorą prowadzi 1-0. Kosowo remisuje z Austrią 0-0. Dziś jeszcze o 20:45 Portugalia, Norwegia, Irlandia, Izrael, Grecja podejmie Niemców, Holendrzy zagrają z Serbią, a Walijczycy z Duńczykami. Jutro Cypr, Łotwa 18, o 20:45 Włochy kontra Turcja, Ukraina, Węgry, Irlandia Północna, Gruzja, Rumunia, Szwecja, Bośnia i Hercegowina Polska to nasza grupa, Francja, Belgia, Czarnogóra, Armenia. Natomiast we wtorek 6 października koniec tego festiwalu futbolu, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Kazachstan, Wyspy Owcze, Białoruś, Finlandia, Luksemburg, Bułgaria, Mołdawia, Słowacja, Szkocja, Słowenia, Estonia, Islandia, Szwajcaria, Macedonia Północna, Chorwacja, Hiszpania, a także Albania, San Marino i Anglia, Czechy. Kolejna porcja futbolu dopiero w czwartek 12 listopada. Warto jeszcze zaznaczyć, że jutro Polacy grają ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Kadra U21 Jerzego Brzęczka zagra na wyjeździe z Włochami. Jeżeli zremisujemy, pojedziemy na młodzieżowe Euro. Linkin Park, 10 po 7 wieczorem.

0: Niedzielny Sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 19.16, Niedzielny Sportowiec, sport, czas na koszykówkę. Rozpoczął się nowy sezon, runda zasadnicza, pierwsza kolejka 2 października. Czarni Słupsk zagrali z Legią Warszawa, przegrali to spotkanie 76-79. Trefl Sopot podejmował Dziki Warszawa, to także 2 października. Trefl przegrywa na swoim parkiecie 63-102. Twarde Pierniki z Torunia kontra King Szczecin. Zwycięstwo gości ze Szczecina 104-85. Łaciate Astoria Bydgoszcz kontra Zastal Zielona Góra. Zwycięstwo gospodarzy 105-95. Start Lublin Stal Ostrów Wielkopolski, wygrana gości 84-79. GTK Gliwice kontra MKS Dąbrowa Górnicza, wygrywają także gości 89-78. Trwa spotkanie Arka Gdynia Śląsk Wrocław. Jaki tu jest obecnie wynik? No nie dowiem się, tak mi się otworzyło, że się nie dowiem, ale jutro 5 października, ostatni mecz pierwszej serii gier. Anwil Włocławek zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Spotkanie zaplanowano na godzinę 19:00.

0: Reklama. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19:33, czas na ekstra klasę. Nadciąga kolejka numer 10. To wszystko, proszę Państwa, rozpocznie się już w najbliższy piątek. Skończą się meczyki w Lidze Narodów i do gry wróci najlepsza liga świata. O godzinie 18 w piątkowy wieczór Wieczysta Kraków kontra Wisła Płock, a wieczorem o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. W sobotę 10 października o 14:45 Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin, Śląsk Wrocław z Lechem Poznań o 17:30, a wieczorem Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, początek meczu 20:15. 11 października w niedzielę Piast Gliwice Widzew Łódź o 14:45, Pogoń Szczecin o 17:30 podejmie Koronę Kielce, a Legia Warszawa w niedzielny wieczór o 20:15 zagra z Wisłą Kraków. I w poniedziałek dwa meczyki chyba będą nadrabiać zaległości. Radomiak z Motorem Lublin, a Gieksa z Wieczystą Kraków. Tak więc tak wygląda plan, jeżeli chodzi o ekstraklasę, ale zanim to nastąpi, przypomnę, jutro o 18:15 Włochy kontra Polska, kadra U21. Remis wystarcza, żeby bezpośrednio awansować na Mistrzostwa Euro Młodzieżowe. Zobaczymy, czy drużyna trenera Brzęczka pokusi się o 10. zwycięstwo, a to by było coś dużego. No i oczywiście wieczorem 20:45 Bośnia i Hercegowina podejmie Polskę. Mecz numer 4. Liga Narodów.

0: dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
2: Bardzo ładnie ten numer podprowadził nas pod ostatnie wejście w niedzielnym sportowcu. 9 minut dzieli nas od godziny 20. Jutro, przypominam, o 5 nad ranem, Donna Vekić kontra Iga Świątek, czyli turniej tenisowy w Pekinie, a po godzinie 9 Alex de Minaur zmierzy się z Hubertem Hurkaczem, także w Pekinie. Potem o 18.15 Polacy zagrają na wyjeździe z Włochami, kadra U21 trenera Wrzęczka kończy eliminację. Remis da nam bezpośredni awans na młodzieżowe Euro, a wieczorem do gry wejdą seniorzy. Bośnia i Hercegowina podejmie Polskę Liga Narodów. Natomiast gdyby ktoś z Państwa jeszcze szukał dziś rozrywki, to przypomnę, że o 20.45 są do wyboru meczyki Irlandia, Izrael, Walia, Dania, Holandia, Serbia, Grecja, Niemcy, a także Portugalia, Norwegia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę wszystkim kapitalnego tygodnia, pięknej pogody, no i oczywiście emocji po kokardę, i niech zawsze nasze asy wygrywają, a jak przegrają, to po dobrej walce. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Antyradiu. Naucz się czytać uszami. Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
6: Antyradio i Knockout Productions zapraszają na koncert legendy new metalu Papa Roach. Muzycy znani z hitów takich jak Last Resort, Scars czy Even If It Kills Me wystąpią w katowickim spotku już 16 listopada wraz z Landmarks i Sleep Theory. Bilety znajdziecie w Knockout Music Store i sieci e-bilet.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings of Leon.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: razy rok w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. Jest już w sprzedaży październikowy numer naszego pisma, a w nim m.in. Europe, Grzegorz Kupczyk, Muniek, Michael Schenker, Dziwna Wiosna, Nazareth, The Beatles, a także druga część historii, SBB. Zespół Europe wydał długo oczekiwany album Come This Madness, a jego koncertową promocję połączy z jubileuszem 40-lecia popularnego The Final Countdown. Już 20 października zobaczymy Szwedów na warszawskim Torwarze. A w nowym numerze Teraz Roka o nagrywaniu Come This Madness w studiu urządzonym w XIX-wiecznym magazynie marynarki wojennej opowiadają Joey Tempest i Ian Haugland. Polecam ten materiał, a my słuchamy Europe, Scandinavian Ice.
0: Teraz Rok w Antyradiu.

0: Aperitif, nowy solowy album Grzegorza Kupczyka, słynnego wokalisty Ceti i Turbo, zaskakuje dość tandetną okładką, ale muzycznie to zbiór potencjalnych hitów. Jest tu ostry rock, sporo znakomitego heavy metalu, a jest też imprezowy numer Party Doll z bardziej rock'n'rollowym drive'em. W nowym numerze Teraz Rocka długa rozmowa z Grzegorzem Kupczykiem, a my słuchamy wspomnianej piosenki Party Doll.
1: Teraz Rock w Antyradio.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Dawid Karpiuk zapowiada solowy album, a z grupą Dziwna Wiosna wydaje epkę Plot Twist, która zamyka pierwszy etap w jej karierze. Czas pójść dalej, mówi w Teraz roku Dawid, muzycznie, energetycznie i fejmowo. Mamy ten nasz kosmos między chaosem, hałasem i pięknymi rzeczami, a w nim jest bardzo dużo do odkrycia. Dziwna Wiosna, Strzęp.
0: Teraz rok w Anglii.

0: Radio.
1: Niedawno podczas Sound of the Ages Festival na zamku w Ćmielowie zagrała grupa Nazareth. Spotkaliśmy się tam z jej liderem Pitem Agnew. Oprócz mnie nie ma już w składzie żadnych oryginalnych członków, ale Nazareth nadal istnieje, mówi on. Wciąż nagrywamy, wciąż gramy koncerty. Jestem dumny, że udało mi się utrzymać to wszystko przy życiu. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Nazareth. Love Hurts.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
0: Gwiazdy

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Kontra MMA 9. Dolnośląskie Święto Sportu Walki już 10 października we wrocławskiej Orbicie. 14 walk w formułach MMA i K1. Kontra to czysty sport, zero freak fightów. Oglądaj na żywo lub w systemie pay-per-view. Ostatnie bilety na www.kontra-mma.pl. Poleca Antyradio.
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Three Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: And I'm Susan Holmes.
3: Cześć, tu Duff McKagan.
4: A ja jestem Susan Holmes McKagan. Witajcie ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth, który towarzyszy wam co tydzień. Jak się macie? Mam nadzieję, że macie udany tydzień.
3: Fajnie, że znowu jesteś ze mną, kochanie. Musiałem nagrać kilka odcinków sam w hotelowych pokojach.
4: Jestem pewna, że świetnie sobie poradziłeś. Naprawdę miło znowu być tutaj razem z tobą i z wami.
3: Fajnie być w domu.
4: Wróćmy do muzyki. Piosenka, którą za chwilę usłyszycie, idealnie pasuje do tej pory roku, bo Halloween już za pasem, a my jesteśmy na Ozzy's Boneyard.
2: Did you guys know that Ozzy has a...
4: Wiedzieliście, że Ozzy ma własną tematyczną atrakcję w Universal Studios?
2: Universal Studios.
1: Like a Halloween... Is it a haunted house or is it...
3: Halloweenową.
2: Maze haunted house.
3: To dom strachów czy jakaś przejażdżka?
4: Coś w rodzaju labiryntu i domu strachów, ale wszystko jest poświęcone Ozzy'emu. Wygląda niesamowicie, już nie mogę się doczekać, żeby tam pójść. To część Universal Studios Hollywood Horror Nights tutaj w Los Angeles, więc koniecznie sprawdźcie terminy w internecie, bo atrakcja jest dostępna tylko w wybrane dni.
3: Ta pierwsza piosenka jest jedną z tych, które wykorzystują w labiryncie. Dostałem nawet maila z pytaniem, czy możemy udzielić licencji na jej wykorzystanie. Kiedy muzyka jest odtwarzana publicznie, trzeba mieć odpowiednią licencję. No dobrze, to co zagramy?
4: Bez zbędnego gadania zapraszamy na Ozzy'ego Osbourne'a i Straight to Hell.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: That was some Metallica, Seek and Destroy, because why not?
2: To była Metallica i Seek and Destroy. Bo czemu nie?
1: Susan wasn't with me. I went, my nephew.
2: Susan nie było ze mną w Atlancie. Przyjechał za to mój bratanek, Dennis. Zeszły weekend zagraliśmy tam nasz ostatni koncert. Jeszcze o tym opowiemy.
3: Ostatni koncert północnoamerykańskiej części trasy. Teraz macie miesiąc przerwy, a potem ruszacie do Indii, Singapuru, Indonezji, Australii i Nowej Zelandii.
2: Zgadza się. Dennis lubi do nas dołączać. Był z nami w Luksemburgu, a teraz chyba wszedł mu w nawyk przyjazd na ostatni koncert trasy. Fajnie mieć wtedy kogoś z rodziny przy sobie. Susan w tym czasie miała swoje zajęcia w Nowym Jorku i była pochłonięta modelingiem.
3: Tak, chodziłam po wybiegu podczas New York Fashion Week, kochani. Wzięłam udział w pokazie Christiana Siriano.
2: Mówiłem o tym w programie. Udało mi się też zobaczyć na żywo Turnstile, których często gramy w naszym programie. Był to mój pierwszy koncert tego zespołu. Występowali w Atlancie dzień przed naszym koncertem na dużym festiwalu Shaking Knees. Na ich występ przyszło 50 tysięcy ludzi. Wszyscy skakali i bawili się razem. To był bardzo emocjonujący koncert, bo Turnstile świetnie angażuje publiczność. Było tam mnóstwo młodych ludzi z różnych środowisk i o różnym pochodzeniu, a wszystkich łączyła miłość do muzyki.
3: To nasze córki jako pierwsze pokazały nam ten zespół.
2: Tak, trochę przypomina to koncert Metallica, gdzie wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina.
3: Naprawdę zbudowali sobie ogromną rzeszę fanów, a w 2026 roku, kiedy młody zespół próbuje przebić się na scenie rockowej, to nie jest łatwe.
2: Pomyślałem więc, że oczywiście musimy zagrać coś Turnstile. Oto Blackout.

0: Records and the Truth w Antyradiu.
1: Alright, of course you just heard some pistols with Liar.
2: Przed chwilą słuchaliście Sex Pistols i Liar, a wcześniej Turnstile, Metallica i oczywiście Ozzy.
1: And just want to take a minute to congratulate the Sex Pistols on their...
2: Chcę też pogratulować Sex Pistols całej ciężkiej pracy i koncertowania. Uwielbiamy tych facetów. Są naszymi bliskimi przyjaciółmi, ale jesteśmy też ich wielkimi fanami i wcale się tego nie wstydzimy. Sex Pistols ruszają w trasę po Stanach w piątek. 25 września zagrają w Filadelfii, w Fillmore. W sobotę 25 września w Brooklynie, w Under the Bridge. A 29 września w Bostonie, w Royal.
1: But up next, I've got a request. And if you too,
2: a teraz prośba o piosenkę. Jeśli też chcecie coś usłyszeć, napiszcie do mnie na Instagramie Susan Holmes McKagan. Wyślijcie mi wiadomość z tytułem utworu, a ja będę zaglądać. Mam już jedną prośbę od Adriano.
1: @Adriano.11.9_

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: And that was the Faces, the classic Ooh La La.
2: A to było Faces i klasyczne Ooh La La.
1: Song every day. Any Faces.
2: Mam wrażenie, że tej piosenki można słuchać codziennie, jak zresztą każdego utworu Faces. Na naszym ostatnim koncercie w Atlancie naszym supportem był XCOM, nowy zespół hardkorowy. Ich perkusistą jest Syd Scotta Iana. Nie chcę jednak robić z tego wielkiej historii, bo ci chłopcy mają zaledwie 15 i 16 lat, ale grają naprawdę świetnie.
3: Scott Ian from Anthrax, of course.
4: Chodzi oczywiście o Scotta Iana z Anthrax.
2: Tak. Rebel jest perkusistą, jest niesamowity. XCOM bardzo spodobał się publiczności. Mają po 15-16 lat, a grają jak doświadczeni muzycy. Wszyscy świetnie radzą sobie na swoich instrumentach, a ich kawałki są naprawdę mocne.
3: The real deal.
2: Wiecie, że lubię hardcore punk, więc mówię wam, że ci chłopcy są prawdziwi. Anthrax, jak pewnie część z was wie, wyda właśnie swój najnowszy album, który podobno ma być ich ostatnim. Płyta ukazała się kilka tygodni temu. Zagramy jeden utwór z tego albumu, a potem coś XCOM. Najpierw nowy Anthrax, a potem New York City, 1903.

0: Three Chords and the Truth w Amteradio.
1: It's Susan Holmes-McKagan here, welcome back. Three Chords and the Truth.
2: To Susan Holmes-McKagan, witajcie ponownie w Three Chords and the Truth. Przed chwilą słuchaliście Anthrax i XCOM. A teraz kolejna prośba. Teraz Guns N' Roses ma krótką przerwę, zanim ruszycie dalej do Indii, Singapuru, Australii, Nowej Zelandii. Więc postanowiliśmy spełnić życzenie słuchaczki.
1: Singapore and Australia, New Zealand. We thought we'd take this request from again another crazy handle, y'all.
3: Yeah, right?
1: I don't know how you guys come up with these. It's from I think Sophia.
3: Yeah.
1: And hers is @_.
2: Tym razem mamy
1: S.
2: Sophie. Wow, Sophie. Dzięki za wiadomość.
3: Wow, Sophie.
1: Sophie, yes.
3: Right.
1: So thanks for that, Sophie, and here
3: I
1: you go.
3: I want to thank everybody who came out to the North American shows.
4: Chcę też podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 10 tygodni przychodzili na nasze koncerty Guns N' Roses w Ameryce Północnej.
3: What's the song that's...
4: To była naprawdę epicka trasa. Wielkie dzięki. A co to za piosenka od małej Sophie? Wydaje nam się, że jesteś małą Sophie, ale oczywiście nie wiemy, czy rzeczywiście jesteś.
2: Mamy znajomą, koleżankę naszej córki May, którą nazywamy małą Sophie. Jest cudowna i kochana, ale wracając do naszej słuchaczki, poprosiła o Guns N' Roses i My Michelle.

0: Three Chords and the Truth w Amtyradiu.
1: That was Guns N' Roses, Michelle.
2: To było Guns N' Roses i My Michelle. Na prośbę Sophie.
3: Dzięki za propozycję. Jeśli też chcecie czegoś posłuchać, piszcie do mnie na Instagramie Susan Holmes McKagan. Chcieliśmy też złożyć spóźnione, ale bardzo serdeczne życzenia urodzinowe Licie Ford. Jej urodziny przypadają 18 września. Wszystkiego najlepszego, Lita. I przepraszam, właśnie odezwały się moje powiadomienia.
2: Próbujemy wyłączyć takie rzeczy na czas programu, ale nie zawsze o tym pamiętam.
3: Zwłaszcza ja. W każdym razie, skoro mowa o urodzinach Lity Ford, pomyśleliśmy, że trzeba zagrać coś Lity i Ozziego Close My Eyes Forever.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: That was Close My Eyes Forever.
2: To było Close My Eyes Forever, Lite Fort i Ozziego Osborna.
1: Thanks for another week.
2: Dzięki za kolejny tydzień z Three Chords and the Truth. Jestem Duff McKagan.
3: A ja jestem Susan Holmes McKagan. Dajcie znać, czego chcecie posłuchać w przyszłym tygodniu. Oczywiście będziemy świętować Halloween.
2: Susan uwielbia Halloween, więc śmiało podrzucajcie nam swoje propozycje.
3: Tak, napiszcie, jakie gotyckie kawałki chcielibyście usłyszeć.
1: Blacks.
2: Zagramy coś Danziga. Black Summer.
3: Mam wrażenie, że zawsze musi się też pojawić Alice Cooper. Co jeszcze? Jest tyle świetnych kawałków. W każdym razie kochamy was. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli nie udało wam się wysłuchać całego programu, możecie nadrobić zaległości. Audycja będzie powtarzana codziennie, aż do następnego czwartku. Dołączcie do nas.
2: Do usłyszenia. Na razie.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Po reklamie.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Za chwilę usłyszycie mój wywiad z Fiszem, czyli Bartkiem Waglewskim. Nie rozmawialiśmy o hip-hopie, ale o jego rockowych początkach, młodzieńczej miłości do heavy metalu i relacjach z ojcem, czyli Wojtkiem Waglewskim. Z Fiszem spotkaliśmy się w Antyradiu w styczniu 2024 roku.
2: Ty nie śpiewałeś po angielsku, prawda?
3: O, na samym początku, wiesz, tam w liceum udawałem po angielsku czy coś.
2: No właśnie, i powiedz mi, czym jest dla ciebie w ogóle język polski w tekstach?
3: Znaczy, ja dlatego słuchałem muzyki tak dużo, bo chciałem usłyszeć opowieść, która dotyczy mnie. Dotyczy czegoś, co przeżyłem, czegoś, co jest wokół mnie, a był to też taki czas, kiedy chociaż lektury szkolne często bardzo odrzucały od tego całego czytania, które bardzo lubiłem, ale Łysek z Pokładu Idy niekoniecznie zachęcił mnie albo Janko Muzykant wtedy do jakiegoś czytania, no to treści, które słuchałem w muzyce, wydawały mi się bardzo bliskie. No dla mnie taką, wiesz, wielką rewolucją to był hip-hop w latach 90., gdzie to słowo jeszcze zupełnie inaczej zostawało. Stawało się jakby takim instrumentem perkusyjnym, ale tych słów trzeba było szukać w przeróżnych światach, często bardzo odległych, i się troszkę nim bawić i tak dalej. Tak więc nasłuchując muzyki zagranicznej uczyłem się, tak się nauczyłem może nie wybitnie, ale języka angielskiego.
2: Pisałeś na początku po angielsku.
3: No tak, tylko to były pierwsze zespoły i to był taki, wiesz, angielski bardzo, podobno miałem nawet niezły akcent. Pamiętam, że pierwsze nagranie nazywało się Come and Get Someone Else, coś takiego. I to było nawet już prawie, że rapowane, takie półśpiewane, półrapowane. Wydaje mi się, że wtedy mi się tego dobrze słuchało, bo wydawało mi się, że to brzmi jak jakiś, nie wiem, zagraniczny zespół. Ale bardzo szybko chciałem pisać po polsku, tylko zorientowałem się, że to trudna sprawa jest mimo wszystko i trudny to jest język. Tak mi się wydawało przynajmniej na początku i długo szukałem jakiegoś otwarcia, sposobu na pisanie i dotarcie do samego języka. Przez to, że nasłuchałem się dużo świetnych tekściarzy w okolicy. Wszystko jedno, czy to był, nie wiem, Tomek Lipiński, czy później Zespół Armia, czy Kaliber 44, czy warszawski hip-hop przez jakiś czas, czy Lech Janerka. No to wszystko były postacie, które uświadomiły mi szybko, że po polsku da się pisać i nie ma co się chować przez językiem angielskim. No i był też taki motyw występowania na scenie już taki w remoncie, takich przeglądach w zespole, który nazywał się na początku Five Kinds of Happiness, a później Pięć Rodzajów Szczęścia, takiej legendy japońskiej. Więc sobie zaczęliśmy to tłumaczyć, bo na początku, jak wchodziłem na scenę, to były teksty bardzo mieszane, czyli wymyślone zupełnie słowa. To już był czas, kiedy... A właśnie jadąc tutaj w windzie, słyszałem Rage Against the Machine. Słuchaliśmy dużo Rage Against the Machine, więc pojawiały się Motherfucker słynne, co jakiś tam wersy. I cała ta rewolucja hip-hopowa, którą poznałem też przez zespół Beastie Boys, na początku wydawało mi się, że nie da się rapować po polsku, że to jest chyba niemożliwe. To się zupełnie zmieniło, kiedy usłyszałem pierwszy zespół DJ 600 Volta, czyli 1 kHz, i gdzie tam rapował Volt, ale też Jan Marian gościnnie, młody wtedy TDF. No i to zmieniło moje w ogóle nastawienie do rapu po polsku.
2: Jak w ogóle masz nastawienie do pisania po polsku?
3: Język angielski jest bardzo, bardzo melodyjny, rzeczywiście jest muzyczny. No ja podziwiam niektórych raperów, czy to brytyjskich, czy amerykańskich, bo podziwiam i troszkę zazdroszczę, bo tam jest dużo takich jednogłoskowych wyrazów i to jest bardzo, bardzo rytmiczne, bardzo nakręcające, perkusyjne wręcz i świetnie nadające się do rapu. Ale tak, no to jest myślenie po polsku i wtedy nie czuję, że jestem za jakąś maską, no, że te moje pieśni, czy to rapowane, czy mruczane, czy śpiewane, czy opowiadane, są taką, wiesz, no one mają taki wyraz jakiegoś spotkania z drugim człowiekiem i rozmawiania po prostu. I to jest naturalne, to jest takie mi bliskie po prostu. No nie mówiąc o tym, że po prostu też nie znam, to znaczy po prostu, dużo tego po prostu, ale rzeczywiście nie znam języka angielskiego tak dobrze jak polskiego. Jest to wyzwanie, pisanie po polsku, ale jest niesamowitym językiem.
2: Co w nim takiego jest niesamowitego dla ciebie? Co było?
3: No od samego brzmienia. Niektórzy narzekają bardzo na to szczy i tak dalej. Rzeczywiście trudno się nagrywa głos z tymi wszystkimi współgłoskami szeleszczącymi. Realizatorzy często, czyli mój brat na przykład na to narzeka. Ale to jest tak samo słuchając wcześniej rapu francuskiego, z którego nic nie rozumiałem, albo węgierskiego, bo to też była taka scena tutaj związana ze wschodnią Europą, czyli czeski i węgierskie, bardzo ciekawie rozwijające się w latach 90. My jeździliśmy, nagraliśmy nawet taką wspólną płytę, też dystrybuowaną przez Asphalt Records, East Side Hip Hop, gdzie te wszystkie kraje bloku wschodniego miały swoich reprezentantów. My tam byliśmy, chyba jeszcze Łona. Byliśmy też, pamiętam, jakieś takie koncerty we Francji, gdzie podchodzili ludzie, że nic nie rozumieją, ale że język jest bardzo ciekawy i w sumie dla nich to taki francuski od tyłu troszeczkę miejscami był. Co jeszcze w nim jest takiego intrygującego? No wydaje mi się, że on jest też bardzo narracyjny. To świetnie nadaje się do opowiadania pewnych historii. To też jest związane z tymi opowieściami. Nadaje taki słowiański troszkę wymiar, przynależność jakąś kulturową, bo to w hip-hopie też było bardzo istotne, ważne. Rapowanie po angielsku było źle odbierane w Warszawie, w Polsce, co jest istotne, bo ta regionalna przynależność też była ciekawa, tak, że katowicki, troszkę inaczej brzmiący w Poznaniu z całym tym tej pestkami, czyli blokami. Czy pestka to tramwaj? Już nie wiem właśnie. Blok. Dobrze się w tych narracjach czuję. Nie wyobrażam sobie takich opowieści o tym, co jest mi bliskie. A wiesz, a cała muzyka, wszystko jedno, czy rockowa, punk rockowa, czy hip-hopowa, ona ma korzenie anglosaskie najczęściej i lubię ten taki jakiś, takie przyswajanie, wiesz, regionalne i ten nasz miejski, nazwijmy to patriotyzm, nie? Ten język powoduje, że ta muzyka jest jakaś bliska, bliższa nam i to dlatego tak dużo też słuchałem muzyki polskiej, nie?
2: A powiedz mi, masz jakichś mistrzów słowa, takich polskich?
3: Ale piosenkowych?
2: W świadku rockowo-piosenkowym.
3: No, nasłuchiwałem się, wiesz, no to wymieniłem już wielu, no ale to są różne sposoby pisania. Bardzo lubiłem swego czasu Homo Twist, pamiętam, że intrygowała mnie to połączenie gdzieś poezji z takim bardzo ostrym, ulicznym wręcz językiem. Świetny był też, jeżeli chodzi o takie pierwsze narracje, to Kazik na płytach swoich rapowych. Ciekawy Świetlicki, no Lech Janerka na pewno też. No a później cała scena hip-hopowa, Pocahontas, bardzo lubiłem tą zabawę słowem też katowicką, czy Pocahontas, Kaliber, Paktofonika. Jest wielu ciekawych raperów. W samej wytwórni, z którą byłem długo kojarzony, czyli Asphalt Records, mieliśmy też świetną ekipę, Łona na przykład.
2: A ze swoich tekstów, takich rockowych bardziej, albo z Fisze Made Tworzywo?
3: Które lubię?
2: No, która jesteś najbardziej zadowolony.
3: O, to bym musiał pomyśleć, a to trudno wracam, ale zawsze lubiłem taką, bo płyta jest troszkę opowieścią, czyli to podróżowanie między takimi wręcz poetyckimi, patetycznymi tekstami, może nie patetycznymi, ale metaforycznymi i takimi jak na przykład Ślady, takie podróże między takim językiem, a językiem bardzo prostym, tak jak to jest, nie wiem, w Za Mało Czasu, czy kiedyś w Czerwonej Sukience, czy w Okej Boomerze, więc te takie dysonanse stylistyczne zawsze mnie bardzo interesują. Nie pamiętam tych wszystkich pieśni, ale to, co robimy na koncercie, sprawia mi cały czas jakąś radość, więc lubię Ślady, lubię bardzo Polepionego z pierwszej płyty. To jest taka opowieść o moim gdzieś dojrzewaniu jeszcze wtedy, czyli takim totalnie rozpieprzonym umyśle, wielkiej niewiadomej, co zrobić ze sobą. I przy okazji takie otwarcie w ogóle na pisanie i na to, co robiłem później. No i bardzo lubię też to, co się stało na Baladach i Protestach, bardzo lubię to, co się stało na Mamucie, po części Radar bardzo lubię. No zawsze coś jest takiego, co jest mi ponadczasowe. No i lubię też teksty, akurat o tym mogę mówić, bo wróciliśmy na kilka koncertów z koncertami z ojcem Wagleski Fisze Made, czyli mój tekst Ojciec, czy z ostatniej płyty Ziemia, czy Pościg. To też zupełnie inne pisanie, ale przyjemnie się po czasie do tego wraca.
2: Wychowałeś się w domu muzycznym. Aha. I jaki to miało wpływ na ciebie, na twoje późniejsze wybory?
3: No właśnie się zastanawiam, bo w innym domu nie było mi dane być dłużej niż tam kilka dni.
2: No faktycznie, tak.
3: Ale na pewno dużo nasłuchamy się muzyki też czarnej, afroamerykańskiej czy jamańskiej, co było jakąś taką odskocznią od tego, co prezentowały radia. Bo ja swojego czasu też słuchałem listy przebojów Trójki na przykład i tak dalej. Mój dziadek mi dawał nagrane na kasecie. Ale szybko poznałem też takie właśnie Boba Marleya. No jazz wtedy akurat nie był dla mnie do końca zrozumiały, ale wiedziałem, kto to jest Miles Davis, Coltrane i tak dalej. Ale dużo muzyki też funkowej. I to, co później szukając swojego języka odkryłem w hip-hopie, to okazywało się, że to nie są mi obce dźwięki. One mają swoją kontynuację, tylko w zupełnie innej formie. Takiej formie jeszcze wtedy nie znałem wcześniej.
2: Kiedy w ogóle zdałeś sobie sprawę, że tata jest muzykiem, jest osobą znaną w świecie muzycznym? Czy to było dla ciebie coś naturalnego, czy nagle sobie zdałeś sprawę, o kurczę, tata?
3: Znaczy nie, ja miałem to, że rzeczywiście gra, nie? Że to jest muzyk, wiesz. Natomiast na przykład tego, że jest popularny, to tak nie odczułem tego zupełnie. Może dlatego, że to nie była Maryla Rodowicz, czy tam, nie wiem, Papa Dance, a wtedy wokół wszyscy słuchali takich zespołów. Później wielką popularność ucieszył się, nie wiem, Kult wśród moich rówieśników, czy Various Manx i tak dalej. Takich ludzi, którzy kojarzyli WW, wcale nie było tak dużo. Ale widzieli, że jest muzykiem, jest artystą. Natomiast ja bardzo wcześnie byłem zabierany na koncerty. Pamiętam takie pierwsze zabranie, na przykład mi na koncert do Jarosina w 86 roku. Ale do dzisiaj najbardziej pamiętam koncert zespołu Wilczy Pająk, bo on zrobił na mnie ogromne wrażenie. I od wtedy, od chyba tego nawet czasu, musiałem mieć 8 lat, ta muzyka metalowa zaczęła mnie coraz bardziej wkręcać i pamiętam, że taki okres końca podstawówki to był przede wszystkim heavy metal. No.
2: 87, Wilczy Pająk.
3: 87? No. O, no to widzisz. Jeszcze Wolf Spider chyba jako było. Może nie, może
2: nie, jeszcze Wilczy Pająk.
3: Wilczy Pająk,
2: no bo Spider to później chyba.
3: No to okej, no to 87, no to wiesz.
2: No, czy nazwisko bardziej pomaga, czy przeszkadza? Znaczy wiem, że się jakby to cały czas jesteś fiszem, ale no ale jednak nazwisko gdzieś tam jest, prawda? I to ono bardziej pomagało, czy przeszkadzało?
3: No właśnie też nie wiem, wiesz, bo gdy wydaliśmy pierwszą płytę Polepione Dźwięki, to wydaliśmy z moim kolegą Tytusem Asfalt i jako fisz i długo ty nie zwracał na to uwagi. Później dopiero pojawił się jakiś artykuł chyba Bartka Winczewskiego, który odkrył, że mam nazwisko Waglewski.
2: Robert Leszczyński.
3: A może też? A nie, Robert Leszczyński właśnie jak pisał, to nie wiedział. Pierwszą recenzję, w ogóle nie wiedział. To jest akurat ciekawe, bo pamiętam swoją pierwszą recenzję w gazecie i nie, to była recenzja płyta Fischa, w ogóle nic o tym nie wiedział, to było akurat zabawne. Nie, Bartek Winczewski pierwszy to w Machinie, pamiętam, napisał. Trudno mi to powiedzieć, no, pomaga, czy to nic mi specjalnie ani nie pomogło, być może pomogło na zasadzie, że więcej osób się tym przez jakiś czas interesowało, natomiast my akurat twardo przez przynajmniej 10 lat do płyty Zwierzę Bez Nogi uczestniliśmy w hip-hopie tutaj warszawskim, ursynowskim i mieliśmy zupełnie inny świat, bo to tym chcieliśmy przez to też, że pracowałem w radiostacji, miałem swoje audycje, bardzo byłem zżyty ze swoim pokoleniem, wydawało nam się wtedy, że muzyka miejska, wszystko jedno, czy hip-hop, czy drum and bass robi pewną rewolucję, a nas w mediach jest ciągle mało. Tego, czego nie lubię, to takiego jakieś na siłę porównywania WW i tworzywo, bo muzycznie to są jednak inne zupełnie zespoły i my gramy muzykę jednak bitową, osaczoną elektroniką. A WW to jest zespół jazz, taki jazz rockowy dla mnie, folkujący też miejscami, improwizujący też, więc to jest zupełnie inna bajka. Natomiast jest to tak dla mnie naturalne, że znam mnóstwo takich rodzin muzykujących. Natomiast nam bardzo, bardzo zależało przez to, że odkrywaliśmy sami sobie swoją własną muzykę, swój sposób, w jaki robi się hip-hop, w jaki się rapuje. Zależało mi na tym, żebyśmy byli właśnie przede wszystkim Fiszy i Emadę.
2: Kiedy wpadliście na ten pomysł, żeby razem wystąpić? Czy to było jakieś, nie wiem, marzenie, czy to po prostu była taka
3: Tak. Nie, to nie, właśnie długo to nie było marzenie. W ogóle nie chcieliśmy się spotykać, wręcz przeciwnie. Uważaliśmy, że musimy pilnować swojej drogi i kariery i tak dalej. Nie pamiętam, to było jakieś takie zupełnie spontaniczne. Przede wszystkim ułożyło się wszystko od drugiej płyty Matka Bóg Syn, gdzie rzeczywiście wszyscy mieliśmy równy wpływ na tę płytę, tak samo kolejną Duchy Ludzi i Zwierząt, gdzie nie daliśmy się zdominować i udało się jakiś kompromis popełnić. Te płyty ukazują się rzadko, być może już żadna się nie pojawi. Natomiast samo pojawienie się na scenie jest super, bo...
2: No właśnie, jak to jest pojawić się z tatą na scenie i z bratem? No,
3: znaczy, praca właśnie jest trudna z ojcem trochę, tak? Natomiast z bratem świetnie, no bo jakoś tak od początku nam się to podobne fascynacje układały i to jest dość... Znaczy, no właściwie nie wiem, czy niesamowicie, bo tak samo było w Kalibrze, przecież 44 też bracia. Jakoś to się udawało świetnie. Natomiast na scenie w trójkę chyba właśnie przez to, że gramy bardzo sporadycznie, teraz wróciliśmy na kilka koncertów, to się udaje. Dobrze to działa. Ja śpiewam swoje teksty, mój ojciec też czasami moje teksty śpiewa, więc stworzyliśmy jakby taką autorską opowieść to i to się udało.
2: Powiedziałeś, że trudno we współpracy?
3: No to tak, dosyć trudno, bo inaczej zupełnie pracujemy z bratem, zawsze mamy swój czas, a mój ojciec jest dosyć apodyktyczny, więc nie każdy lubi z takimi postaciami pracować. Chociaż udawało mu się kilka płyt z różnymi artystami nagrać. No a przy okazji jest zawsze jest ta rola ojca, tak? Czyli...
2: No właśnie, czy to jest, jak to wygląda? Czy to jest bardziej partnerskie, czy cały czas jest ten ojciec i syn?
3: Jakbyśmy nie chcieli partnersko się traktować, to no to jednak jest inna relacja, no po prostu. Inne troszkę i emocje. Nie, dla mnie jest po prostu też, to było takie nowe doświadczenie, bo nigdy nie widziałem, jak ojciec pracuje. My lubimy jednak pracować troszkę przez zabawę, troszkę też mamy swój czas pracy. Piotrek jest bardzo, kiedy ustawia mikrofony, potrzebuje dużo przestrzeni, wie, jakie chce brzmienie uzyskać, a mój ojciec bardzo lubi wszystko szybciutko z zegarkiem. Pamiętam kilka spięć też mojego brata ze względu na rytm pracy z ojcem też było. No kończyło się to różnie, ale później z dużą satysfakcją pojawialiśmy się na scenie. Natomiast tak, nie jest łatwo pracować z tatą, no a z drugiej strony, nie wiem, może z nami też nie jest za łatwo, bo w tworzywie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to my w duecie decydujemy prawie o wszystkim. Nie?
2: Kiedy wystąpiliście po raz pierwszy? Pamiętasz to uczucie, jak pierwszy raz pojawiłeś się z tatą na scenie z bratem?
3: Nie, tego nie, właśnie do końca nie pamiętam, jak które to były lata i jaki to był okres. Nie, właśnie trudno mi to opisać. No wiesz, no, natomiast był to już taki okres, gdzie my też już długo występowaliśmy, stworzyłem z całym składem naszym i na scenie wiedzieliśmy, że też już dużo potrafimy i to nie było specjalnie jakby ani stresujące, ani może o tyle nowe, że inne, bo inny sposób troszkę muzykowania, jakby muzyka rockowa dla nas przez pewien czas była już jakimś takim antykiem, mimo że ją bardzo lubimy i przy okazji Kim Nowak od czasu do czasu sobie wracamy. To tak, to był taki okres, gdzie totalnie zakochani w samplerach i muzyce elektronicznej i tak, to było takie doświadczenie, które nas otworzyło też i przypomniało nam, że muzyka rockowa ma jakąś taką dynamikę, której nam od czasu do czasu brakuje.
2: Mówiłeś, znaczy pamiętam jakby z tych wywiadów, że słuchałeś metalu wcześniej.
3: Tak.
2: A słuchałeś Metaliki?
3: Tak, słuchałem, no w tym pierwszym okresie tak, słuchałem Metaliki na pewno do Justice for All, a później był czarny album, też go lubiłem, stał się bardzo, bardzo popularny i oczywiście nie można było.
2: A byłeś na koncercie Metaliki?
3: Byłem, tak, już nie pamiętam, który to był rok właśnie, a mój brat był ostatnio, jakoś chyba 5 lat temu, coś takiego, nie wiem, coś jak był na Bemowie chyba, czy coś takiego, i był zadowolony bardzo z tego koncertu, a później już nie byłem, nie.
2: Pamiętasz koncert, na którym byłeś?
3: No właśnie nie pamiętam dokładnie.
2: Gdzie on był?
3: W Chorzowie?
2: Na przykład w 91 przed ACDC było na przykład.
3: No właśnie przed ACDC byłem, tak? To było to Monsters of...
2: Tak,
3: dokładnie, to tam było.
2: I co? I jak wspominasz ten koncert?
3: Wiesz co, ja byłem wtedy bardzo mały, pojechaliśmy tam z kolegą jego tatą, no i to było ogromne wrażenie, bo to znaczy już widziałem, czego się spodziewać po metalu, bo wcześniej oglądałem Wilczego Pająka na przykład w Jarocinie w 87 roku. Bardzo dużo słuchałem metalu, miałem pełen zestaw kaset, też DVD z filmów tych takich jeszcze za czasów Kill 'Em All, Metaliki, pamiętam, kręconych na VHS-ie. Tak, no to duże przeżycie. Jedyne, co też pamiętam, to, że jeszcze byłem wtedy niziutki i miałem problem z tym, żeby cokolwiek dojrzeć. I właściwie do dzisiaj lubię bardzo klubowe koncerty, a z tymi na świeżym powietrzu bywa różnie, bo wydaje mi się ta scena jednak odległa, więc lubię tą kameralność, klubów. Natomiast no to było ogromne przeżycie. Nie pamiętam, to było jakoś tak właśnie chyba po Justice for All, z tego co mi się wydaje. No i my,
2: to
3: no
2: było
3: i...
2: w momencie wydania czarnego albumu. Ten
3: czarnego, a,
2: to
3: no
2: wtedy
3: właśnie.
2: Już Enter Sandman latał w radiu.
3: A, tak, tak, i rzeczywiście, no, musieli to grać. Było. No, ale sporo też grać z Justice for All, z tego co pamiętam. Więc byłem zadowolony.
2: W rankingu koncertów wysoko?
3: Wiesz co, trudno mi to powiedzieć, bo ja miałem wtedy 13 lat chyba. Tak, 13 lat. Ja pamiętam, jako chyba 6-letni chłopak byłem zabrany przez ojca na koncert Stevie Wondera i bardzo się cieszyłem, pocieszałem się tym, że Stevie Wonder nie widzi tego, jak mało ludzi jest wokół. Byłem zdziwiony, że na tym stadionie naprawdę było bardzo mało ludzi. No a wtedy Stevie Wonder mnie wynudził, dzisiaj był zachwycony pewnie. Więc tak, więc AC/DC i Metallica są na pewno w pierwszej piątce, bo to był też taki okres, gdzie pierwszy raz pojawiałem się samodzielnie na koncertach. Później byłem jeszcze na Faith No More.
2: No tak, bo to było płycie Angel Dust. To było
3: tak, Angel Dust, tak. Uwielbiam tą płytę do dzisiaj, no.
2: Tak, bardzo tak.
3: Tam Midlife Crisis, tak? Jeden z moich ulubionych tam utworów. A jeszcze Scratch tam się pojawia, taki no fajny. No w tej klasie był jeszcze właśnie Metallica, później się robiło trochę tych zespołów bardziej eklektycznych, to właśnie Red Hot Chili Peppers, Faith No More. Później byłem też na Bad Brains, to na pewno w Warszawie, w Stodole.
2: A tak, tak było, też było.
3: Tak, no właśnie, z tym nowym, innym wokalistą, nie? Wtedy, nie, i Szarem. Te wszystkie koncerty, które wymieniłem, były dla mnie bardzo istotne w tamtym czasie. No i pamiętam je do dziś, tak, tak. Faith No More, wcześniej Metallica z AC/DC i Bad Brains na pewno w Warszawie. Ogromne wrażenie. No i Beastie Boys, choć przeżywałem to, ale do dzisiaj pamiętam, że rzeczywiście brzmieniowo to było coś strasznego.
2: W twoich tekstach jest masa miłości, ale miłości nie tylko takiej kobieco-męskiej, ale także mam wrażenie, że to masa miłości do normalności, do pokoju, do przyjaźni. Czym jest w ogóle dla ciebie taki tekst o miłości?
3: Nie wiem, lubię czasami o tym pisać w momencie, kiedy świat wokół staje się coraz bardziej taki okrutny, kruchy i szorstki. Trudno jest o tym pisać, żeby nie popaść w jakieś banały, ale istotna rzecz dla mnie i lubię sam sobie o tym też przypominać o tym, że nie wszystko wokół jest takie czarne, chociaż skomplikowane, często też skomplikowane, no ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Im bardziej ten świat, mam takie wrażenie, że ten świat jest polityczny i społeczny, to co się dzieje w internecie jest bardzo taki efekciarski, ale przeładowany jakoś agresją i nienawiścią, to warto jest przypominać o tym, co dzień gdzieś nam umyka. Nie?
1: Przed chwilą w Antykulturze, w Antyradiu usłyszeliście moją rozmowę z Bartkiem Fiszem Waglewskim. Wywiad pochodził ze stycznia 2024 roku.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Już za chwilę usłyszycie rozmowę z Jarkiem Kisińskim, liderem zespołu Sztywne Palazzi, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Jarek jest gitarzystą, autorem tekstów i współkompozytorem wszystkich piosenek zespołu. Wywiad przeprowadziłem w październiku 2024 roku. Czym w ogóle dla ciebie jest Polska?
2: No ja myślę, że Polska, ja zaczynam od swojego podwórka, że to jest wszystkim moja rodzina. Później to jest moje miasto chyba. Jestem bardzo związany tutaj z Krakowem, z Małopolską, więc to jest też ten region. A dopiero później cały kraj. A poza tym też to jest, wiesz, no ja chciałbym dla Polski jak najlepiej. Natomiast no niestety są ludzie, którzy po prostu z tej Polski jakby czerpią.
1: Jaka była geneza w ogóle piosenki, spotkanie z...
2: Wtedy dostałem od kogoś, to był rok chyba 85 i dostałem, właśnie tutaj w Krakowie dostałem od kolegi poezję Allena Ginsberga i tam był taki wiersz Ameryka. I tam właśnie Ameryko, Ameryko, Ameryko to, Ameryko tamto. I powiedziałem, ale fajny pomysł na tekst właśnie o Polsce. I wtedy zacząłem właśnie ten tekst pisać i potraktowałem Polskę jak kobietę. No i to jest tekst tak o kobiecie i o Polsce po prostu. I zadawałem takie pytania. I obietnice też tam są, tak, że nie będę palił pił i że przepraszam cię Polsko, że się spóźniłem na spotkanie. No i tak to powstało właśnie, że taka geneza to jest właśnie od piosenki Ameryka.
1: Czy ta Polska jest też kobietą?
2: Ja myślę, że Polska, że powinniśmy ją tak traktować jak kobietę, czyli z czułością, delikatnie a czasami stanowczo.
1: Znaczy w tamtym czasie to odebrałem właśnie takie zobowiązanie tak bardzo obywatelskie. Wtedy nie byliśmy społeczeństwem obywatelskim, teraz nim staramy się być. Ty jakby wyprzedziłeś te czasy, bo ty jakby tymi obietnicami, tymi zobowiązaniami tworzyłeś jakby coś, co tak naprawdę nastało dopiero później, prawda?
2: No tak, ale...
1: Czy myślałeś o tym w ten sposób?

0: Chyba tak, bo ja zawsze starałem się być dobrym obywatelem. Nawet w tej komunie były zakazy, nie zakazy, ale wiedziałem, co mi wolno, czego mi nie wolno po prostu. Natomiast ja zawsze szukałem wolności w sobie bardziej po prostu. Czytając, oglądając filmy, rozmawiając z przyjaciółmi, spotykając się z nimi. Zawsze tą wolność, nawet w komunie po prostu, ja miałem. Natomiast ja chciałem, żeby ta Polska wyglądała po prostu piękniej, ładniej, bo ja wtedy już wyjeżdżałem na zachód, jakoś tak mi się udawało dostawać paszport, że często bywałem w Wiedniu czy w Berlinie Zachodnim, więc widziałem zupełnie inny świat. I chciałem, żeby ta Polska też tak wyglądała, bo wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, czy pamiętasz, na ulicach było mnóstwo pijanych osób. Wszędzie. Wszędzie się piło. Wszędzie byli pijani. Ja tego nie widziałem na zachodzie. Tam się nikt nie zataczał, nie leżał na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Polsce to było. I chciałem wtedy już, żeby to był zupełnie inny kraj. No. Tak, w latach 90. to się zmieniło, wiesz, diametralnie, że teraz nie widzimy tam pijanych czy brudnych, bo tak było w komunie. Ci robotnicy, jak jechali po pracy, zmęczeni, piwo w ręce, papieros i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dla mnie takie nie do przyjęcia. Ten kraj wtedy wyglądał naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle, a w tej chwili dla mnie wygląda bardzo, bardzo fajnie.
1: Czym ta piosenka jest dzisiaj? Bo ma 40 lat, tak. Prawie. Jak dzisiaj odczytujesz z dzisiejszej perspektywy?
0: Ja myślę, że...
1: Jak je wykonujecie na scenie?
0: Tak, no wszyscy z nami śpiewają, wszyscy śpiewają z Leszkiem, bo Leszek tę piosenkę wykonuje wokalnie. Natomiast wydaje mi się, że do tej pory aktualna, że trzeba się starać po prostu być coraz lepszym. To jestem idealistą, do tej pory jestem idealistą, byłem kiedyś, jestem i to się chyba nie zmieni. Niczego tak po prostu jakby nie olewam, że to było kiedyś. Nie, to trzeba cały czas, codziennie wstając rano, trzeba po prostu walczyć o siebie, o swoją rodzinę, o lepszy świat i zawsze to mam w głowie.
1: Byś się chciał spotkać z tą Polską. Mm-hmm. Jaka by była? Też by była taka z tymi
0: Na pewno byłaby...
1: Jak teraz byś napisał ten tekst?
0: No pewnie tutaj byłoby troszkę inaczej, bo ta Polska jest teraz bardzo skłócona. Podzieliliśmy się na nowe obozy i nad tym boleje. Bo kiedyś, mimo wszystko, jak było, tak było, ale byliśmy raczej razem się trzymaliśmy. A w tej chwili, no to mi się nie podoba, że jesteśmy skłóceni, że nawet w rodzinach jesteśmy skłóceni właśnie. No nawet wśród przyjaciół, bo znam takie przypadki, że ktoś wyleciał z zespołu, bo miał inne zdanie. Znam taki przypadek. Natomiast właśnie na tym boleję, że powinniśmy się trzymać razem i powinniśmy walczyć o taką fajną Polskę, która się rozwija, która dużo czyta, która po prostu jest świadoma swojej obecności w Europie itd.
1: Jakie miałeś odbiory tej piosenki przez te wszystkie lata? Który odbiór tej piosenki cię najbardziej zdziwił? Czy miałeś coś takiego w ogóle?
0: Nie miałem. Ale chyba jaki najbardziej mnie może nie dziwi, ale mnie zachwyca i po prostu mam nadzieję, ten odbiór u młodych ludzi w tej chwili, takich młodych, którzy mają po lat 17-18, którzy przychodzą na nasze koncerty i ta piosenka ich wzrusza i to jest przepiękne.
2: Słuchaj, Sztywne Palazzi to dość zagadkowa nazwa. Opowiedz, jak powstała, bo pewnie większość naszych słuchaczy nie zna pochodzenia tej nazwy.
0: To był rok chyba 80, już 6. Zrobiliśmy demo do Jarocina. No i musieliśmy jakoś nazwać zespół. A ja już do Jarocina jeździłem wcześniej ze zespołem Instytucja i wiedziałem, że tam są takie nazwy szokujące, czasami śmieszne, czasami przerażające, ale takie, które zostają w pamięci. No i tak myślałem, żeby tak nazwać zespół, żeby ten... Przede wszystkim, bo na samym początku pojawia się nazwa, tak? Dopiero później muzyka. Więc wysłaliśmy zgłoszenie do Jarocina. No i tak myśleliśmy o tej nazwie. No, bywały różne propozycje. I pamiętam, że myśmy z Leszkiem jakoś szli główną ulicą naszego miasta, Chrzanowa. Wtedy Aleją Lenina, teraz Aleja Henryka. I pamiętam, że przechodziliśmy obok księgarni. Tam była kiedyś księgarnia, moja ulubiona zresztą, tam chodziłem zawsze po książki i Leszek powiedział, a może Palazzi? Ale to mi się wydało takie troszkę zwyczajne, więc ja pamiętam taki zespół, chyba angielski, Steve Little Fingers, Sztywne Małe Paluszki i tak powiedziałem, a może Sztywny Palazzi? No i tak zostało. I dziennikarze się pytali właśnie o pochodzenie tej nazwy, myśleli, że to jest od Cienkiewicza, że to jest od anatomii, od geografii, ale tak naprawdę to jest taki dadaizm. I chcieliśmy wszystkim zaszokować kogoś, kto będzie przyjmował nasze zgłoszenie tej rodziny, już samą nazwą. I pamiętam, że mama się pytała po prostu, Jarek, jak, się nazywa twój płynowy zespół? Ja mówię, mam, no, muszę ci mówić, no powiedz, no, no i powiedziałem Sztywne Palazji, myślałem, że będziesz szokowana, ale wszystko, mama kocha swoje dzieci.
1: No dobra, ale wiesz, jak przyjmujesz nazwę zespołu, to często nie myślisz o tym, że ten zespół, że ta nazwa będzie istniała przez 40 lat i będzie coś znaczyć, prawda? Więc tak. Gdybyś jeszcze raz miał być te 40 lat temu, to myślisz, że taka nazwa by została?
0: No ja nie myślałem, że będziemy istnieć przez 40 lat. Ja myślałem, że to jest taka efemeryda po prostu. Pojedziemy sobie do Jarocina, a później tam do Sopotu, zagramy na ulicach. Natomiast się okazało, że istniejemy 40 lat i nie wiem, czy bym teraz tak nazwał zespół. Myślę, że to byłaby nazwa taka bardzo prosta, jednoczłonowa, żeby to od razu się łatwo... Tak jak naszą nazwę świetnie skrócił pan Marek Niedźwiecki do Szpala. I to jest, też tak egzystujemy, że czasami pisząc, nie chcę pisać Sztywny Pal Azji, bo to jest za długie, wiesz, w mediach społecznościowych, więc piszesz Pal.
1: Pytanie, skąd u Leszka się wziął nagle Pal Azji, tak? To jest inna sprawa.
0: Wiesz, no wtedy też grał na gitarze akustycznej z nami nasz kolega, zresztą mój kolega z ulicy, którego uczyłem grać na gitarze akustycznej, Azja, Andrzej Turek, i on miał taki pseudonim też Azja. Być może stąd Leszkowi padło do głowy, że Pal Azji. Ale to czym Leszka zapyta.
1: Jakie jeszcze mieliście inne propozycje?
0: Ja pamiętam tylko zupa pomidorowa, tyle. Więcej nie pamiętam. Być może Leszek tam jakieś miał, nie wiem, ale ode mnie to wyszło chyba zupa pomidorowa.
1: Jakiś bardziej jest to kłopot, ta nazwa?
0: No ja myślę, że ta nazwa troszkę jest za długa dla młodych ludzi. Czy jest kłopotem? Myślę, że nie jest kłopotem, bo jesteśmy rozpoznawalni przez tą nazwę. I jest dziwna. Do tej pory ludzie się dziwią, że tak można nazwać zespół.
1: Intrygująca jest na pewno.
0: Proszę?
1: Intrygująca.
0: No jest intrygująca, także to jest różnie, wiesz, i tak nie.
1: Kolor czerwony czy łoże?
0: Kolor czerwony, bo chyba to łoże to dał Boguś Tyc, jak wydawał wersję akustyczną, świętej pamięci zresztą. Mhm. On wydawał wtedy wersję akustyczną i pojawił się tytuł Łoże w kolorze czerwonym. A tytuł piosenki, którą nagraliśmy na płycie Dewiacji na wakacjach, to kolor czerwony. To był okres, gdzie rozstawałem się z dziewczyną. I w tej, nie wiem, czy złości, czy w tęsknocie, zacząłem pisać takich parę piosenek. Napisałem wtedy właśnie Łoże w kolorze, znaczy kolor czerwony. Napisałem Kochałem Cię, Dewiacje na wakacje. Tam było, na tej płycie było parę takich piosenek właśnie na rozstanie. Jeszcze miałem nadzieję, że ta dziewczyna wróci. Mieliśmy taki jakby klub, czy kawiarnię w Chrzanowie. I tam po raz pierwszy te dwie piosenki zagrałem, czyli Kolor Czerwony i Kochałem Cię. Tak sam sobie zaśpiewałem z kolegą na basie i ze Zbyszkiem na perkusji. Wiedziałem, że ta dziewczyna będzie wtedy w tej kawiarni, więc zagrałem dla niej te piosenki. Nie wróciłam, a piosenki zostały. I okazało się, że Kolor Czerwony stał się takim hitem na całą Polskę. Ta piosenka dawniej w ogóle zupełnie nie chodziła w radiu, zupełnie. Ona się jakoś tak rozniosła, nie wiem jak to nazwać. Ludzie jej słuchali, być może z tej płyty, być może z kasety, natomiast w radiu ona nie istniała, ani w telewizji. Dopiero tak dowiedzieliśmy się, że ta piosenka jest popularna, jak zaczęliśmy grać koncerty, wiesz, że ludzie to śpiewają, to znają i w tej chwili tę piosenkę gramy na bis i okazuje się, że wszyscy ją znają. Być może dawniej nie kojarzyli nazwy zespołu, tak myślę. Znali piosenkę, nie kojarzyli nazwy zespołu, bo czasami są zdziwieni, że o, to oni grają w ogóle tę piosenkę. Tak, znają piosenkę, nie kojarzą czasami zespołu. Natomiast też była taka historia, też związana z tym okresem, że dziewczyna odchodziła i pamiętam, że Paweł Nazimek, bo on już wtedy mieszkał w Warszawie, przyjechał właśnie i tam byliśmy w tej kawiarni, on się pyta, aha, nie, ja mu powiedziałem, Paweł, jutro się okaże, czy będę miał dziewczynę, czy będę miał gitarę. Dziewczynę straciłem, natomiast kupiłem sobie fajną gitarę Fendera Telecastera Japończyka, zresztą w Krakowie. To była taka jedna z pierwszych tutaj właśnie gitar w sklepie muzycznym. Taka fajna. No i została mi gitara. Została gitara i ta piosenka. Tą gitarę mam do dzisiaj i piosenka też jest do dziś.
1: A dziewczyna wiedziała, że to jest do niej? O niej?
0: Wiesz co? Teraz to wie. tak mogę powiedzieć nawet, bo jest Facebook, tak? Ostatnio odezwała się do mnie i jest tego świadoma, że ta piosenka, czy tam te parę piosenek jest o niej i dla niej.
1: Czy lubisz opowiadać w ogóle o miłości w piosenkach?
0: No ostatnio tylko. Jest miłość, jest tęsknota, jest śmierć, są tylko uczucia chyba. Wiesz, dawniej jeszcze może pisałem o tym, co nas otacza, natomiast to już zostawiam innym tekściarzom, którzy po prostu robią to lepiej, natomiast ja staram się pisać o tym, co dostanie, czyli o uczuciach staram się pisać i lubię pisać o miłości. Jasne, że tak. No i ostatnio dużo się pojawia piosenek o śmierci, no, o odchodzeniu, bo no, to nas tutaj już czeka niedługo, więc tak się czuję. Wiesz, no sobie sprawę, że coś się zaczęło i coś się kiedyś skończy, więc mam takie refleksje i sobie to spisuję. Natomiast raczej pozytywnie, wiesz, nie tak, że jakaś tam tragedia, bo raczej piszę o tym bardziej pozytywnie.
1: Czy można uznać wieżę za balladę rockową? Znaczy, jak uważasz?
0: Właśnie nie wiem, bo tam jest ten taki rytm, on ze mną chodził od dzieciństwa. Ten kiedyś był tak zespół Paper Lace chyba i mieli taką piosenkę, już nie pamiętam tytułu, to nie będę się wygłupiał, ale była piosenka właśnie w tym rytmie. Ja pamiętam ten rytm właśnie w dzieciństwie, bardzo mi się podobał. No i później płyta Little Creatures, tak, Talking Heads i tam jest też piosenka Talking Heads z takim samym rytmem. Tum, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. I to tam chodziło i ja zawsze chciałem mieć taką piosenkę z tym rytmem. Jak już ten tekst został skończony do wieży, tak sobie wziąłem i mówię, kurczę, to jest chyba to jest chyba do tej piosenki z takim rytmem po prostu. I ułożyłem taki pochód harmoniczny, akordowy na gitarze. No i później już z Leszkiem, Leszkowi ten tekst. No i Leszek ułożył ten świetny fortepian do tego. No i później była próba i powiedziałem, bo wtedy na perkusji jeszcze grał świętej pamięci Janusz Leda, pseudonim Cytek. I mówię, Cytek, zagraj taki tum, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tum, tuku, tum. No i on to zagrał, do tego pokazałem Pawłowi bas, bo też tam, wiesz, ułożyłem basik do tego. No i się okazało, że to się wszystko pięknie łączy. Ten fortepian, który właśnie nadaje taki ton ballady chyba, ten fortepian i wokal, bo rytm jest zupełnie nie balladowy, jest taki marszowy. Ale to się tak łączy, że to chyba można nazwać taką balladą rockową. Myślę, że tak.
1: No właśnie, czym jest taka ballada rockowa według ciebie?
0: No to przede wszystkim tak. Musi być, nie wiem, piękna melodia, fajny aranż, czyli taki estetyczny, ale też, żeby był jakiś motyw po prostu melodyczny na jakimś instrumencie, czy na fortepianie, czy na gitarze, to musi być jakiś taki wstępik plus piękna melodia i musi być no ponadczasowy tekst. Wtedy to ma sens, tak? Że ta ballada po prostu przetrwa i ona... I jest takie mnóstwo takich ballad. Także, no chyba to. Melodia, motyw melodyczny na jakimś instrumencie i piękny tekst.
1: Czy pisząc ten tekst myślałeś o tym, że on może być tak ponadczasowy?
0: Nie, nigdy. Nie. Zupełnie nie, zupełnie nie. Ja chciałem napisać taki tekst uniwersalny, o mocno taki uniwersalny, żeby do każdego trafił, a przede wszystkim to jest też o mnie, tak? Ten tekst. Tak się wtedy czułem, czuję się do dzisiaj. Natomiast nigdy nie myślałem, że to będzie ponadczasowe. Uniwersalne, tak.
1: Zdziwiony jesteś taką popularnością tej piosenki?
0: Jestem zdziwiony, bo wtedy jak nagrywaliśmy płytę pierwszą, to nie myślałem, że ta piosenka będzie tak bardzo popularna. Ja myślałem tam o innych, na przykład o Polsce czy o Nieprzemakalnych bardziej na tej płycie. Były bardziej chyba takie hitowe, ale ta piosenka ma taką zadumę w sobie, bo tamte, okej, okay, Polska, Nieprzemakalni, czy Zakopane, czy tam jakieś inne rzeczy z pierwszej płyty, super. Natomiast ta rzeczywiście miała znamiona chyba takiej ponadczasowej przez tą zadumę, przez świetną melodię, przez ten motyw właśnie na fortepianie, ale nie myślałem wtedy zupełnie, że to będzie ponadczasowe, ale kiedyś taką opinię Marka Niedźwieckiego też słyszałem, bo chyba wtedy wrócił z Australii i chyba Paweł Sito mu przywiózł tą piosenkę do Trójki i on posłuchał tej piosenki i bardzo mu się spodobała. Wylądowała tam na liście przebojów, chyba była ileś tam tygodni na pierwszym miejscu. To też było dla nas, to było ekscytujące, wiesz, no, takie, może nie dzieciaki, no, dzieciakiem to był Paweł Nazimek, bo on jeszcze wtedy tam, jeszcze chodził do liceum chyba, że słuchasz sobie radia Trójki, twojej ulubionej Trójki, gdzie słuchałeś tej listy przebojów, tam mając 19, 20, 21 lat i nagle, wiesz, twoja piosenka jest na pierwszym miejscu. To było coś niesamowitego. No, do tej pory mam ciarki, jak o tym pomyślę, że coś takiego mogło się zdarzyć. Wiesz, ja myślałem o tym, będąc tam dzieckiem, jeszcze graliśmy z bratem, mieliśmy różne zespoły i marzyłem o tym, żeby nagrać płytę, ale to w komunie nie było tak proste jak teraz. Wiesz, teraz każdy może nagrać płytę w domu, a wtedy to było zupełnie inaczej, ale marzyłem, myślałem, że to zrobię może w wieku 30 lat, a to się okazuje, że w wieku 23, 4 lat jest płyta i to było niesamowite i ta płyta po prostu ma ileś tam hitów, wiesz, i te piosenki lądują na liście przebojów rocznej harcerskiej i trójki, to było niesamowite po prostu dla nas.
1: Sztywne Palazji przychodził różne koleje losu, nawet takie koleje losu, gdzie ciebie nie było, nie było Leszka. Od lat 8 jest podstawa tego Sztywnego Palazji, taka najbardziej znana. Co było powodem tego, że wróciliście w takim składzie?
0: To był rok 2014 i wtedy jakiś fan napisał do mnie na Facebooku, że bardzo chciałby zobaczyć ten zespół w tym pierwszym składzie, który gra pierwszą płytę. I tak sobie pomyślałem, dlaczego nie? Wiesz, Zbyszek Ciaputa był obok mnie, więc mu o tym powiedziałem. No a później zadzwoniłem do Leszka, przedstawiłem, wiesz, temat, żebyśmy nie mogli zrobić takiego koncertu na przykład, że pierwszy skład gra pierwszą płytę. Oczywiście zgodził się, później zadzwoniłem do Pawła, Paweł też mówi, super, ale wiesz, postawiłem, znaczy może nie postawiłem warunku, tylko powiedziałem, panowie, jesteśmy już poważnymi gośćmi, więc będziemy grać elegancko ubrani, po prostu takie garnitury, kamizelki, wiesz, koszule i w ten sposób, że nie jesteśmy już tymi dzieciakami, które w 86 zagrały w Jarocinie, jesteśmy poważnymi dżentelmenami, więc powinniśmy się fajnie ubierać. Przyznali rację. I w tym roku też o dziwo, może nie o dziwo, ale był taki moment, że mieliśmy pierwsze miejsce na liście na topie wszechczasów w Trójce. I to było następnym impulsem, że jednak ci ludzie słuchają, głosują i tęsknią chyba za tym pierwszym składem. I to było też tym impulsem i ja rozmawiałem, bo byłem właśnie na audycji Piotra Meca wtedy w Trójce, kto ogłaszał, że zdobyliśmy pierwsze miejsce. I on powiedział tak, Jarek, pierwszy koncert powinniście zagrać w Trójce, ale ja wam nie pomogę, zadzwońcie sobie do Zofii Sylwin i ten. No i menadżer zadzwonił do Zofii Sylwin i się okazało, że jak najbardziej, pierwszy skład, wow, gramy. I Marek ustalił termin koncertu, to był listopad, pamiętam, że to był listopad 2014. Od razu ustaliliśmy pierwszy termin koncertu w naszym rodzinnym mieście, to był chyba 13 grudnia 2014. No już mieliśmy dwa terminy tych pierwszych koncertów, więc zrobiliśmy pierwsze próby. I też powiedzieliśmy sobie, że nic nie zmieniamy. Nie zmieniamy żadnych aranżów w tych piosenkach. Tak jak to było nagrane, tak to zagramy. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Zagraliśmy pierwszą próbę. Okazuje się, że wow, jest ten sam duch. Jest to wszystko, co było w latach 80. Wszyscy pamiętamy to, co graliśmy wtedy. Wiesz, nie było jakiegoś tam uczenia, odsłuchiwania piosenek. Wszystko po prostu poszło jak z płatka. I naprawdę to były świetne próby. To było coś takiego, jak graliśmy te pierwsze nasze próby w latach 80. To wszystko wróciło. No i zagraliśmy koncert w Trójce. Tak się baliśmy. Później no, okazało się, że świetnie przyjęty koncert. Myśmy jeszcze, jak już się włączyła antena, to jeszcze graliśmy chyba dwie trzy piosenki i właśnie myśmy tych piosenek, to nie było w ogóle przygotowane. Myśmy zagrali je jakoś tak na żywo, bo chcieli chyba łoże. Paweł jeszcze tego łoża nie znał na basie, więc patrzył na mnie, na moje akordy i tak zagraliśmy ten koncert tak do końca. No były owacje, super, znakomicie, a później drugi koncert w Chrzanowie, gdzie też był full, bilety poszły naprawdę bardzo szybko. I to nas tak zainspirowało do tego, że panowie, to gramy. W takim razie będziemy grać w tym składzie, bo to ma sens.
1: Gdy się rozstawaliście ze sobą, później wracaliście jakby do siebie.
0: Tak.
1: Co z tymi animozjami, które w międzyczasie były? Mhm. Czy one nagle zostały zapomniane, czy po prostu gdzieś umykają, że ta...
0: Wiesz co, u nas nie było jakichś tam dużych animozji, czegoś takiego, wiesz, tak myślę, bo myśmy nie byli skłóceni jakoś tak jak inne zespoły, że absolutnie ja nie zagram, nie. My zawsze się, wiesz, lubiliśmy, owszem, były tam jakieś wymiany zdań i tak dalej, bo tak jest. Natomiast nie było czegoś takiego, że, bo są takie zespoły, że idą na noże. Nie, u nas tego nie było. Ja tylko zadzwoniłem, jasne, robimy to. My się do tej pory wszyscy lubimy po prostu. Wiesz, no, byłeś w garderobie, więc widzisz, że tam się nic nie dzieje, że jest wszystko w porządku. Tego nie było i od razu naprawdę poczuliśmy się jak zespół. A poza tym, wiesz, o co chodzi. Dawniej te zespoły powstawały na podwórkach, czyli wiesz, to nie było casting do zespołu, bo ty się nadajesz, ty fajnie wyglądasz, ty tutaj grasz. To się nie sprawdza, to ja próbowałem później, wiesz, szukać muzyków do tego zespołu i nie znalazłem nigdy. Wiesz, to albo jest, albo nie ma. I wtedy to było i teraz to jest. Więc to musi zagrać, tam musi być chemia, bo to od razu to widać na scenie i wiesz, wyczuwa.
1: Czy jest teraz taka chemia, jak była wtedy w 80-tych latach?
0: Wiesz co, no w tej chwili jest troszkę inaczej.
1: Czym to się różni?
0: Wtedy, wiesz, mieliśmy tam jakieś dziewczyny i tak dalej, natomiast byliśmy razem częściej. Wiesz, chodziliśmy na jakieś tam spacery, rozmowy, kawiarnie, jakieś wspólne piwo, więc byliśmy częściej razem, bo mieszkaliśmy wtedy w jednym mieście. Natomiast teraz mieszkamy w różnych miastach. Każdy ma jakąś tam rodzinę czy dziewczynę i już ten czas bardziej poświęca rodzinie. Ale jak się spotkamy na wyjeździe, na koncertach, no to jesteśmy, my jesteśmy tą rodziną po prostu. W samochodzie, przed koncertem, po koncercie. I chyba na tym to polega, że wtedy spędzaliśmy więcej czasu razem, w tej chwili troszkę mniej, ale na przykład ja tęsknię. Aha, będzie wyjazd trzydniowy, fajnie, super, będziemy znów razem, będą rozmowy. Wiesz, nawet na tej próbie, że tam sobie improwizujemy, coś tam sobie gramy i to się łączy, to wszystko, wiesz, ma sens. Wiemy, że odbieramy na tych samych falach. To jest fajne. No i ta chemia dalej jest. Jest troszkę może inna, ale jest.
2: Za wami moja, czyli Leszka Gnońskiego, rozmowa z Jarkiem Kisińskim, liderem zespołu Sztywny Palazji. Zapraszam na kolejne wywiady w ramach Antykultury w Antyradiu.
3: Antykultura w Antyradiu.

0: tłumaczył tych podpaszczek szczerej!
1: Oj! Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Nie lubię tak zaczynać, ale Kostucha w tym roku zrobiła się tak bezczelna, że brak słów. 1 października zabrała nam Konrada Lanta, czyli Kronosa, lidera Venomu.

Devil One, Kronos. Już go z nami niestety przez kostuchę nie ma. 1 października postanowiła zakończyć jego wędrówkę po tym ziemskim padole. Moi drodzy, tradycyjnie pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się już zameldować w wątku audycji, no i robimy przegląd kroniki towarzyskiej, czyli kto się gdzie zameldował. A we Wrocław melduje się na nasłuchu, to Paweł, dziś niedziela w pracy, więc zaczynamy na linii 111, a następnie na nocnej 250. Nie jest to moja ulubiona linia, także mam nadzieję, że jak zawsze dzięki mojej ulubionej audycji czas minie szybko. Tak, dzisiaj będzie dość mrocznie, zdecydowanie death i black metal. Pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real, dla wszystkich na nasłuchu, dla ewentualnych gości. Dzisiaj gości nie ma, goście dopiero w ostatniej październikowej audycji, formacja Wingless, przypominam i zajawiam dla mnie, ale dziś też pozdrowienia dla ekipy dyspozytorów. No tak, z naszej korespondencji wiem, że masz doskonałe wsparcie w tej ekipie, jak się coś tylko dzieje z pojazdem, to zawsze możesz na nich liczyć. Kolejnie, Chris, Chorzów zameldowane, mroczne pozdro dla czarnych zastępów przy odgrobnikach oraz dla Tryłkołaka i Mistrza Zelu, a niech będzie larmą, jak się unos, jak unos go dają. Jo. Dobra, co dalej? O, jest Iwona, proszę bardzo. Piekielne pozdrowienie dla prowadzącego, słuchaczy, wszystkich zgromadzonych gości. Z samego na piekieł posyłam 666 pozdrowień dla Witka, Iwona, Iwon. No i teraz tutaj, a dziś ostatni będą pierwszymi, chyba że to Falstart. Niemniej pozdrawiam wszystkich na czele z prowadzącym. No to już jak piszesz, jak już używasz, to powiedz mówiącym Anselmem, to już że tak powiem, nie w tej formie. Ale trudno, dobra, wybaczone. Raz, dwa, trzy, zaczynamy prywatkę na obchodzie PSP z Brytanem Mym. To oczywiście czart z Gniezna. No i oczywiście jest też Witek. Niestety ze względów osobistych i porannego wstawania dziś będę krócej słuchał żyć niż zwykle, ale mimo wszystko pozdrowienia dla prowadzącego, ewentualnych gości i wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim Iwony z Warszawy. 666 pozdrowień wyjątkowo z hotelu, a nie z Marijnego Miasta, zasyłam Witek. Tak jak ci, Witku, pisałem przed tygodniem, co się nie da dosłuchać teraz, to będzie można z linku od Marcina pod ciastko sobie w odpowiedniej porze w tygodniu zjeść. No dobrze, moi drodzy. Tym miałem zacząć, dopóki 1 października nie stało się to, co się stało. Ale powiem tak, Venom rządzi Deptaj Krzyży, a przed nami inny wielki mistrz z Wielkiej Brytanii.

Tom Watcha, to jest drugi singiel zapowiadający najnowsze dzieło, solowe dzieło Tonego Iommiego, album From the Dark, współkomponowany i zaśpiewany w całości przez Jorna Lande, pojawi się 23 października nakładem wytwórni BMG, a w utworze Death Wake jako gość ze swoim solo pojawi się Brian May zespołu Queen. Tak się właśnie przedstawia program tegoż albumu, jeżeli chodzi tutaj o personalia. Oprócz Tony'ego i Jorna, czyli współkompozytorów tego albumu, mamy jeszcze producenta Mike'a Exetera, który tu wszystkie czarno-białe sporządził na tym albumie. No i sekcja rytmiczna Becky Baldwin na basie i Carl Brazil na perkusji. Tak się właśnie przedstawia skład za From the Dark. Moi drodzy, co dziś w audycji? No jak powiedziałem, blackowo i death metalowo, chociaż nie do końca, bo tutaj klasycznie Tony Iommi, następny wykonawca, też klasyka, ale innego gatunku, bo industrialu, no bo za momencik będzie nowy Godflesh. Zostajemy w Turynie, Vars Extrema, Trykołak opowie nam dalszy ciąg historii formacji Negazione. No i w tej godzinie, kiedy się pojawi Ars Extrema, to w perłach przedwieprze przypomnę wam we fragmentach dwie jubilatki, 30-latki z października 1996 roku. Debut Angel Corpse, Hammer of Gods i płyta, choć niektórzy upierają się, że to jest epka Brutal Truth, Kill Trend, Suicide. Tak się właśnie przedstawia program. No i będzie oczywiście jeszcze konkurs, w którym będą do zdobycia po dwa podwójne zaproszenia, czyli na każde miasto na koncerty Koroner, Schizofrenia, Tarpont, 6-7 października, Kraków i Warszawa. No i oczywiście też będą informacje o koncertach, które wam rzucę. No dobra, skoro powiedziałem Godflesh, to proszę bardzo, 25 września, więc przed dwoma tygodniami, Relapse Records wypuściła ich nowy album zatytułowany Decay i z tego albumu posłuchamy sobie Feral Colony.

Feral Colony z albumu Decay, formacja Gutless. A za momencik już stary kontynent, bo byliśmy do tej pory na Wyspach Brytyjskich. Wjeżdżamy do Francji i przed nami jedna z jesiennych zapowiedzi, o których wspomniał Greg podczas swojej, Greg z Gods of War Productions podczas swojej ostatniej wizyty tutaj wrześni. Nowy krążek formacji Morgue, album zatytułowany Herald Dawn. Swoją premierę będzie miał 16 października. No i przed nami utwór tytułowy z tego krążka.

To była formacja Morg. Ten numer taki gatfleszowy trochę był w swoim klimacie, więc takie fajne przejście nam się zrobiło od industrialu do death grindu. No a teraz, moi drodzy, a któż to się odezwał po 9 latach? Ano, formacja Lęk-Cze. W 2017 roku wydali swój ostatni póki co album Razor Grind, no i na 9 lat, że tak powiem, zapadła cisza, ale już ta cisza została przerwana, albowiem 24 września pojawił się nowy utwór Hammer into Collapse, który zapowiada epkę, co prawda tylko dwuutworową, która pojawi się w październiku. Ten drugi numer to właśnie w okolicach premiery. Zapodam i ta epka.

Tak właśnie po 9 latach niebytu, o swojej obecności, o tym, że nadal żyją, przypomniała formacja Lęk, czy Hammered Into Collapse. To jest singiel zapowiadający dwuutworową epkę, która pojawi się w październiku, więc oprócz tego numeru, który już znamy, to będzie jeszcze tak zwana strona B. A teraz zespół, który już znacie, bo już pojawiał się w rzeźni, bo graliśmy nagrania z wydanego przed 3 laty krążka Tribulation. Graliśmy też single zapowiadające to wydawnictwo. To wydawnictwo, czyli mini album epka Revelations, a formacja to Echoes of a Dying World. Muzycy tego zespołu pochodzą z dwóch miast, z Antwerpii i z Mol. Ten materiał wydali sobie własnym sumptem w sierpniu. No i przed nami Mathematical Design.

Echoes of a Dying World, Mathematical Design z epki Revelations. No i dalej jesteśmy w Belgii, znów po części Van Berpi, a druga część składu z miejscowości Heist-Obtenberg. To przed nami formacja Carnation, która zresztą już całkiem niedawno zdążyła się pojawić i właśnie z utworami z nowego albumu Symphony in Flesh, który to własnym sumptem wydadzą sobie 16 października, a dziś najnowszy singiel, który tę płytę otwiera, utwór Black Mouth.

To było Carnation Black Mouth, tak, otwiera się ich nowa płyta, która ukaże się 16 października, Symphony in Flesh. Moi drodzy, jako się rzekło, do wzięcia są po dwa podwójne zaproszenia na każdy z miast. To są polskie przystanki trasy Dissonance of Europe Part 1, formacja Coroner wraz ze Schizofrenią i Tarpont 6 października w Krakowie w Hyde Parku i 7 października w Warszawie w Proximie. Zadanie jest następujące. Kto gościnnie zaśpiewał na demówce Def Cult, kto gościnnie zaśpiewał na demówce Def Cult, chodzi oczywiście o demówkę Coronera, zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. i tu się pospieszyłem, muszę szybciutko tutaj wyedytować. W temacie wpisujecie Coroner plus miasto, zabrakło tutaj Coronera w odpowiedzi, co w odpowiedzi? No w odpowiedzi trzeba, czemu tu się nie chcę edytować, o. Edytuj, no i proszę bardzo, no i co? A, no teraz się da edytować, właśnie mi się nie chciało wydać. W odpowiedzi, jak, w temacie Coroner plus miasto, w odpowiedzi wpisujecie, moi drodzy, wasze, znaczy w treści odpowiedzi oraz wasze dane, ale się zakałapućkałem. Deadline to jest 1:45. A my teraz, moi drodzy, przenosimy się do Skandynawii i przed nami Early Graves, single, który zapowiada album The Last Nail, ostatni gwóźdź. Tytuł jest bardzo wymowny. To jest pożegnanie formacji Disfear z fanami, ze sceną. To jest zespół, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stracił 3 muzyków ze względu na choroby nowotworowe. Najpierw w 2011 zmarł basista Henke Frickman, a w ubiegłym roku odszedł Thomas Tomba Lindberg, a we wrześniu tego roku perkusista Markus Andersson. Na szczęście, w cudzysłowie, ten album powstawał przez 3 lata, więc zarówno Tompa, jak i Markus zdążyli, że tak powiem, swoje na tym albumie zaśpiewać i zagrać, także są obecni na tym krążku, nie tylko duchem, ale też tym, co, że tak powiem, z siebie dali podczas sesji nagraniowej. Płyta, jak mówiłem, 20 listopada nakładem wytwórni Rulapes Records się pojawi. No i najprawdopodobniej będzie to po prostu pożegnanie zespołu, no bo skoro już tylu kostucha zebrała, więc... Natomiast ten album ukazał się dlatego, że jak powiedzieli pozostali, czyli Bjorn i Uffe, no zarówno Tomasz, jak i Markus chcieliby, żeby ta płyta wyszła. Zresztą Markus nawet widział mastera, czyli jakby pierwszy egzemplarz taki przedprodukcyjny tegoż krążka, no bo jak mówiłem, uczestniczył w sesji nagraniowej, a zmarł w ubiegłym miesiącu.

Całe życie na debicie, jak to się mówi w Skandynawii. The Last Nail 20 listopada. Najprawdopodobniej pożegnanie This Fear ze sceną i fanami. To był single zatytułowany Early Graves. No i przed nami Skandynawii ciąg dalszy. Piątkowa premiera wikingowy death metalu, czyli formacja Amon Amarth. No i nie wiem, to już który jest ich album. The All Father Awakens. Jak to się, że tak powiem, kocha Amonów na tyle, że jest w stanie wysłupać trochę Toiro na boksik. To jest taka wersja limitowana do 5000, no ale oni mają taki fanbase, że te 5000 to jest rzeczywiście limitowany nakład w ich przypadku. Podwójny, gdzie to jest podwójne CD, gdzie oprócz podstawowego programu The All Father Awakens mamy zapis na drugim dysku, zapis występu z festiwalu Summer Breeze z 2024 roku, więc oprócz 10 nowych studyjnych mamy jeszcze prawie 80-minutowy zapis koncertowy właśnie występu Amon Amarth. To taka informacja. Przed nami We Rule the Waves, absolutnie debeściak, hicior z tego albumu i utwór prawie że tytułowy, bo w tytule mamy The All Father Awakens, a ten utwór na płycie nazywa się The All Father Awakes.

No i moi drodzy, na zakończenie pierwszej godziny zapuszczamy się do Chłameryki, gdzie na gruzach dwóch formacji, Ripping Corps i Dim Mac, narodziła się ekipa Temple of Bones. W jej składzie mamy Scotta Ruffa, Ripping Corps, Dim Mac na wokalu, Brendona Thomasa, Ripping Corps, Dim Mac na bębnach. Jest jeszcze basista Dim Mac, były basista oczywiście, bo zespół nie istnieje, Dennis Carroll. Dennis też pogrywa sobie w Torture Crypt. No i skład uzupełnia gitarzysta Mike Schweiger, to jest muzyk formacji Lord Sterling i Full Speed Ahead. 13 listopada Relapse Records wypuści ich debiutancki album zatytułowany Walk the Winds, a zapowiada go single, który nosi tytuł Black Horizon, to jest zresztą utwór otwierający ten krążek. A moi drodzy, jeszcze zanim właśnie Temple of Bones dopuszczę do głosu, to, a może nie, to już, że tak powiem, w drugiej godzinie serwis koncertowy odczytam. To już jest w wątku audycji, więc jak ktoś jest zainteresowany, a na antenie w drugiej godzinie to się pojawi. Więc z rzędu gramy pierwszą godzinę Temple of Bones.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Still not loud enough. Still not fast enough.
5: One, two, one, two, three, four.
6: Who gives a fuck what you say?
7: No i moi drodzy, zanim oddam tutaj głos Trójkołakowi, zanim pojawi się Ars Extrema, to obiecane informacje koncertowe. Odium Humani Generis, Lowfinder i Orbstruct w Łodzi, w browarze Warkot 8 października. Until Death Takes Us, kolejny koncert pod tym szyldem. Evil Dead, Damnation, Schnitt i Kadawra, 9 października, Warszawa, Klub 2, Koła, Satan's Cellar Tour pod tym szyldem, Lesbian, Bad Death, Fright Night i Meluzyna, 9 października w Voodoo Club na scenie pierwszej, a na scenie drugiej formacja Thesis, koncert z okazji wydania nowego materiału, a wraz z Thesis Let's See Thin i Disposable Soma, 9 października, Warszawa, Voodoo Club, scena druga, za tydzień w Made in Poland właśnie te nowe nagrania Thesis się pojawią. Defiart, Iskariota i Snakebite 9 października w Chorzowie w Leśniczówce. No i w ramach Avantart Festival formacja Kralis 11 października, więc przyszłą niedzielę w Warszawie w Hydro Zagadce. No dobra, to przed nami Trójkołak i jego gawenda Ars Extrema. Zostajemy w Turynie. Część druga opowieści o formacji Negazione.
8: What's that, AB?
9: Listen to this.
8: This is great! What power! What zest! What drive! Wow!

0: Witajcie. W lipcu 1983 roku w siódmym numerze amerykańskiego pisma Maximum Rock'n'Roll ukazały się pierwsze informacje o włoskim punku i hardcore, które w przyszłości nabrały wygląd stałej rubryki. Natomiast w numerze ósmym pojawiło się ogłoszenie Chrisa Chasona z San Diego, zapraszające zespoły z całego świata do współtworzenia składanek nagrań w ramach jego wydawnictwa Bad Compilation Tapes. Ten anons został przedrukowany także przez włoskie fanziny, jak Attack Punk, Teste Błota o Sarotę oraz magazyn Rockerilla. Odzew był natychmiastowy i zmasowany na tyle, że w przeciągu półtora roku BCT wydało aż 10 kaset z włoską muzyką, prezentujących niemal 40 tamtejszych kapel, choć wśród nich nie było Negazione. Turyński kwartet pojawił się za to na dwupłytowej międzynarodowej składance Peace, Energy, Action, Cooperation, Evolution vs. War, prezentującej 55 nagrań artystów z całego świata, których antywojenne i antynuklearne przesłanie wspierała 72-stronicowa książeczka w formie fanzinu Maximum Rock'n'Roll. Album PACE War ukazał się na rynku jesienią 1984 roku.
1: Sogni, puoi anche farne a meno, ma se non hai più bisogno, allora
2: sei finita!

4, 5 i 6 grudnia 1984 roku Negazione w składzie basista Marco Meati, perkusista Michele Barox d'Alessio, gitarzysta Roberto Taxtaco Farano i wokalista Guido Zazzo Sassola ponownie pojawiło się w studiu Synegi w Chivasso pod Turynem, gdzie chłopaki nagrali swoją debiutancką część Splita Mucchio Selvaggio. Jego właścicielem i realizatorem był Beppe Crovella, klawiszowiec jazz-rockowego zespołu Arti e Mestieri, który z dużym zrozumieniem podszedł do realizacji tej kakofonicznej i pełnej sprzężeń muzyki. Słychać to na rejestracji, która zawiera 5 utworów, w tym wersję Tutti Pazzi, w której Zazzo omyłkowo pominął wizjonerskie słowa dotyczące komputerów wymazujących serca. Projekt okładki był autorstwa Niccolò Dumbo Peressoniego, artysty, grafika i wokalisty związanego z turyńską sceną hardcore, którego pracę można znaleźć nie tylko na płytach Negazione, ale i Upset Noise, Pedja Punks, niemieckiego Challenger Crew czy belgijskiego Capital Scum.

Epka Tutti Pazzi została wydana najpierw w nakładzie 1000, a potem 2000 sztuk. Jej premiera miała mieć miejsce jeszcze w grudniu, ale w związku z przygotowaniami muzyków do styczniowego mini tournée pojawiła się w lutym 1985 roku. Została wydana własnym sumptem przez muzyków Negazione przy wsparciu Subvert Records, wydawnictwa muzyków grupy Kina oraz fanzinu Teste Vuote o Sarote. Po premierze siedmiocalówki ze składu odszedł bębniarz Mikel, a jego miejsce zajął Fabrizio Fabri Figel z grupy Absurd Noise, zaś Volkswagen jego ojca stał się od tej pory środkiem transportu zespołu po kraju i Europie. Styczniowa trasa Negazione obejmowała koncerty w Groningen, Aarhus, Kopenhadze i Amsterdamie, gdzie muzycy grali 13 stycznia w Centrum Kultury EMA, jednym z najsławniejszych europejskich składów.

wspomniane styczniowe tournée Negazione było pierwszym z trzech europejskich tras zespołu w 1985 roku. Następne, które miało miejsce w kwietniu i maju, objęło już 8 występów w Holandii, Belgii i Niemczech. 15 kwietnia Negazione przyjechało do Amsterdamu, gdzie w studiu nagraniowym Emy, nazwanym śmiesznie wypożyczalnią krów Joke'a, czyli Joke Squee for You, w ciągu 3 dni zarejestrowało i zmiksowało nowych 5 utworów na epkę zatytułowaną Condannati a morte nel vostro quieto vivere. Ta siedmiocalówka została wydana własnym sumptem w czerwcu 1985 roku przed trzecim tournée Negazione, obejmującym 10 koncertów w Niemczech, Holandii, Danii, Austrii i Francji. Muzycy coraz bardziej poświęcali się organizacji koncertów i prezentacji swojej twórczości coraz szerszej publiczności. Zaczęli więc nawet zmieniać swoje dotychczasowe brzmienie, łącząc hardcore z thrash metalem. Rok 1986 przyniósł w historii Negazione 2 krótkie tournée oraz rejestrację epokowego albumu Lo Spirito Continua, uważanego do dzisiaj za najlepszy album w historii turyńskiego kwartetu oraz jeden z najważniejszych krążków hardkorowych w Europie. Jego rejestracja miała miejsce znowu w Amsterdamie na początku czerwca, przynosząc 10 utworów, w tym nową wersję Niente oraz 2 numery anglojęzyczne Thinking of Somebody Else i Straight and Rebel. Płytę wydała holenderska wytwórnia Concurrent poprzez swój label Concua w ilości 6000 sztuk.

czerwcu 1986 roku Negazione zostało zaproszone na nowojorski New Music Seminar, po którym basista Marco pozostał w Stanach jeszcze 2 miesiące, organizując pierwsze amerykańskie tournée zespołu. Udało się je przygotować z udziałem amerykańskich grup Toxic Raisons i Corrosion of Conformity, jednak ono nie doszło do skutku. Za co bowiem od lat sprzeciwiał się odbyciu służby wojskowej, co spowodowało, że włoskie władze odmówiły mu teraz prawa wyjazdu do USA. Pomysł turnę upadł, podobnie jak 2 lata później w 1988 roku. Wcześniej, w 1987, Negazione dwukrotnie zagrało serię koncertów w Niemczech oraz pojawiło się na trasie po Anglii. Jednak nie udało się mu zrealizować pomysłu nagrania tam sesji dla programu Johna Peela z radia BBC. Zaś 20 czerwca w bolońskim klubie Casalone odbył się koncert Negazione, Indigesti i Chitacro Motherfuckers, uznawany za kończący erę hardcora we Włoszech. Mimo to jesienią 1987 roku Negazione podpisała swój pierwszy kontrakt wydawniczy z niemiecką firmą WeBite, na bazie którego w styczniu 1988 zespół zarejestrował w profesjonalnym 16-śladowym studiu Tango w Eindhoven 9-utworowy, ciężki i powolny album Little Dreamer, a 2 lata później płytę 100%. Były to rozczarowania i gwoździe do trumny Negazione, których ostatnim ćwiekiem był występ 14 września 1991 roku na komercyjnym festiwalu Monsters of Rock. Do usłyszenia!

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: I tak właśnie, moi drodzy, przedstawiała się dalsza część historii formacji Negazione. My przechodzimy do dalszej części tego, co na dzisiaj przygotowałem. Ale, moi drodzy, muszę powiedzieć, że zostajemy w starych klimatach. Co prawda nie tak starych jak Negazione, ale też liczących sobie już trochę lat, bo oto przed nami reedycję dwóch pierwszych albumów holenderskiej grindcore'owej ekipy My Mind's Mine. I te reedycje pojawiły się w sierpniu dzięki Selfmade God Records. Between Soothing Consolation and Uncontrollable Madness, to jest album z 1998, album numer 1 MMM, czyli My Mind's Mine, i drugi krążek Scenes of a Complete Annihilation of This Planet, krążek, który ukazał się w roku 2002. Pierwszy album 13 utworów w 18 minut, drugi album 24 utwory w niecałe 20 minut. Ja wybrałem po pareczce z każdego albumu, więc z krążka Scenes z krążka Between będziemy mieli Brainbox Suicide i Sick Media Sick, natomiast z albumu Scenes i tak dalej będziemy mieli On the Soil of Greed i Cyber Christ.

I album wydany 1 października przez wytwórnię Relapse Records. To jest wydawnictwo formacji Brutal Truth. No, jeżeli tak spojrzymy na ilość utworów, jest tam 10. Czas trwania 33.51, więc że tak powiem, na tak zwany chłopski rozum i logikę, no, kwalifikuje się to jako album. No, ale niektórzy uważają to właśnie, że to jest ten, że to jest mini album. Richard Hawke, perkusja, Kevin Sharp, wokale, Gurn, gitary i Dan Lilker, bas i wokale. Materiał wyprodukowany przez Billego Andersona. Tutaj też uczestniczył w realizacji, wspomagał go John Hopkins jako executive producer, Matthew Jacobson. Natomiast mastering to robota Dave'a Shirka i Billa Jurkiewicza z Exit 13, który również był obecny w studiu przy realizacji tego albumu. Ponieważ te utwory nie są przesadnie długie, więc mamy tak: Blind Leading Blind, Let's Go to War, Zombie, Humanity's Folly i I Killed My Family. Brutal Truth z krążka Kill, Trend, Suicide. Wracamy do 1996 roku. Jest 1 października, 30 lat temu.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No i Brutal Truth za nami. Teraz przeskakujemy na koniec miesiąca 31 października 1996 roku. Wytwórnia Osmose Productions wypuściła krążek Hammer of Gods formacji Angel Corpse. Pete Helmkamp, wokale, bas, Gene Paubicki, gitara, komponowanie i John Longstreth, perkusja. John Longstreth, wszędobylski, który teraz listę płac ma tak długą, że można by godzinami wymieniać. Ten materiał został zarejestrowany w dniach 26 lipca, 5 sierpnia w Chapman Recording and Mastering Studio w miejscowości Lenexa w Kansas. Zespół Angel Corpse wystąpił w charakterze współproducenta, a z drugiej strony stołu mieliśmy Kena Paulakowicza. Mastering to robota Jima Morrisa. No i tutaj jest taka ciekawostka, że po nagraniu albumu 6 sierpnia zespół rozpadł się, czy też wziął przerwę, aby uczcić pamięć ofiar bombardowania Hiroshimy. To miało miejsce właśnie 6 sierpnia 1945 roku. Taki tutaj kontekst historyczny tegoż albumu, tejże recesji nagraniowej tego albumu. Moi drodzy, przed nami When Abyss Winds Return, Law of a Funeral Pyre, Scapegoat i, przepraszam, Black Solstice i Scapegoat. Angel Corpse, Hammer of Gods, jest 31 października 1996 roku.

No i tak właśnie, moi drodzy, zabrzmiał fragment z albumu Hammer of God, z debiutu formacji Angel Corps przed lat 30, a tę godzinę kończymy sobie też piątkową premierą z 2 października. Wydawnictwo z katalogu 20 Back Spin, kanadyjska formacja Dissimulator i ich drugi krążek zatytułowany Artifice Dissolves, a ten numer nosi tytuł Alloyed.

Moi drodzy, 6 minut po godzinie pierwszej, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a my wkroczyliśmy w ostatnią godzinę pierwszego październikowego wydania i to była formacja, brazylijska formacja Nervo Chaos, która w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. W ciągu tych 30 lat, o ile dobrze pamiętam, 14 albumów. Ten najnowszy Chaos Mongers pojawi się 13 listopada dzięki wytwórni Black Lion Records, a to był singiel Lorde des Mortos. Po raz pierwszy Brazylijczycy zdecydowali się na wykorzystanie jako singiel utworu w języku ojczystym. Na krążku mamy 11 utworów własnych i jako ta 12 wisienka Porcos Sanguinarios z repertuaru Ratos de Porão.

A teraz bardzo bluźniercze przedsięwzięcie o nazwie Satanic Planet. Nowy album The Deities ukaże się nakładem 31G Relapse Records i to będzie miało miejsce to będzie miało miejsce 30 października, a te formacje tworzą Lucien Graves, to jest współzałożyciel Satanic Temple i rzecznik prasowy tej organizacji. Luke Herschel, kto tam jeszcze jest? No tam jeszcze jest wszędobylski, tam jeszcze jest Justin Pearson i wszędobylski Dave Lombardo. A Justin Pearson to The Locust, Swing Kids i Def Club. A Lombardo, jak mówiłem, to już wszędzie teraz ma taki, że tak powiem, nadmiar mocy twórczych, że można powiedzieć każdego dnia w innym projekcie jest, z innym projektem jest związany. Tak, ten przed wami właśnie Satanic Planet. No i tytuł tego utworu równie obrazoburczy, co tytuł albumu The Deities, czyli martwe bóstwa. No i utwór Church.

Satanic Planet, czyli czystej wody satanizm w muzyce, a my przechodzimy do kolejnego wykonawcy i przed nami duet Storm Rula z Missouri, z St. Louis, ze stolicy stanu Missouri, i przed nami druga zapowiedź, bo grałem już The Dark Age of Deception, a teraz pojawił się drugi singiel zapowiadający album Morning Nautical Twilight. Ten album pojawi się w grudniu tego roku nakładem Distortion Music Group. A nie, czekajcie, przepraszam, oszukuję was. Tamten utwór to był taki ekskluzywny z okazji podpisania kontraktu z nowym wydawcą. Natomiast pierwszym singlem właśnie z Morning Nautical Twilight jest Chapter Second in the Eye of Umbria.

0: Take wing, loyal ravens of the Great Spire. Fly now to the high houses of Umbreon. Bring them news of such perils.
1: Ze swojego nowego albumu, który ukaże się w grudniu, a my teraz przenosimy się na antypody. No i moi drodzy, po 12 latach milczenia powraca australijska formacja Nontinuum. Tym sygnałem powrotu jest single As I Live This Body, który ukazał się przed miesiącem i jest to zapowiedź nowej epki, której premiera będzie miała miejsce w styczniu przyszłego roku.

Koniec Australii, moi drodzy, wracamy do Europy, do Irlandii i przed nami irlandzka orenda, która to w połowie września wypuściła singiel Loudoun 6034. To jest utwór z kontekstem historycznym, wydarzenie

Następnie 18 sierpnia 1634 roku spłonął żywcem na stosie. No i to jest jak gdyby osadzenie historyczne, a jak gdyby drugim punktem zaczepienia dla singla Irlandczyków jest kontrowersyjny film Kena Russella z 1971 roku zatytułowany Diabły.

Orenda Ludon 1634, single z kontekstem historyczno-kulturowym. Moi drodzy, przed nami debiutancki single, właściwie epka From Hell, super grupy Hexbane. W składzie mamy Zen Magusa na wokalach, Ex Necromantia, Ex Rotting Christ, The Magus.

Paweł Szalklord, była też i Ofiria. Mamy Georgia Emanuela na gitarach, były muzyk Rotting Christ, obecnie Lucifer Child. Na basie mamy Tasa Dana Zoglu, Friends of Hell, były muzyk Electric Wizard, poza tym formacje Mirror i Satan's Wrath. No i na bębnach Faust, niegdyś Emperor, obecnie Diewel i projekt Blood Fire Death. No i ten kwartet 15 września dzięki wytwórniom The Circle Music i Hellfire Records wypuścił właśnie dwuutworową epkę From Hell Nefarious Spells i ona jest dostępna na siedmiocalowym winylu, a dla kolekcjonerów fonograficznych cudeniek taka informacja, że był też tak zwana Die Hard Limited Edition w nakładzie 66 egzemplarzy. To był siedmiocalowy winyl z utworami From Hell i Nefarious Spell, plus do tego CD, na którym do tych dwóch utworów z winyla dorzucono jeszcze The Turn of Darkness and Evil z repertuaru Bathory. Przed nami oba numery z debiutanckiej epki Hexbane. Najpierw From Hell, a potem Nefarious Spells.

bloku wydań, które już miały swoją premierę. Teraz znów wybiegamy w przyszłość, bo przed nami Myd, nowy album formacji Enslaved. Jeden chyba single już się zdążył pojawić. Dziś kolejny, Tales of Trees. Tutaj mamy tak mniej więcej... No nie. Jednak tak jak patrzę, to jednak więcej jest anglojęzycznych tytułów, mimo że sam tytuł krążka nie jest angielski. Album ukaże się 30 października nakładem wytwórni Nuclear Blast, a przed nami Tales of Trees. Poprzedni singiel też był anglojęzyczny, nosił tytuł Solar Will.

tytułem Slave Tales of Tears z albumu Myth, który 30 października się ukaże, a koniec będzie bardzo piski, też świeże wydawnictwo. Premiera miała miejsce w piątek, 2 października. Piąty studyjny album niemieckiej formacji Firton, album zatytułowany Helios, ale zanim Helios, bo to będzie bardzo epickie nagranie, to powiem, że za tydzień polskie wydanie rzeźni, czyli Made in Poland, a my żegnamy się dziś utworem The Hierophant Way z gościnnym udziałem Jamesa Dortona z Ne Obliviscaris. A więc Firtan z Jamesem Dortonem z Ne Obliviscaris, The Hierophant Way, a my słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć, ale będzie epicki finał.